0: dziewczyn są po prostu pastelowe.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

najlepszy rok na świecie. Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: Sąsiedzi uratowali dziecko, które spadło z balkonu. W Łostce od tragedii w Łomży. Zmiany w szkołach. Pilotaż państwowego e-dziennika tuż, bez rekordu na aukcji koni w Janowie Podlaskim.
0: Prawda Antyradia.
3: Minęła 6:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Dziecko spadające z 5. piętra sąsiedzi złapali w koc i tym samym uratowali. Do takiego incydentu doszło w Łomży. 4-latka zwisała z balkonu na tyle długo, że dało się zareagować, mówi Karolina Wojciechan z policji w Łomży.
4: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
3: Dziewczynka przytomna trafiła do szpitala w Białymstoku. Wiadomo, że w chwili zdarzenia matka była w domu, była pijana i spała.
0: Prawda Antyradia.
3: Pilotaż e-dziennika tuż. Brakuje tylko podpisu prezydenta, żeby testy rozwiązania ruszyły od września. Ma być dostępne w apce M-Obywatel, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
5: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna i żeby była szkoła artystyczna.
3: Nauczyciele i dyrektorzy mają jednak zastrzeżenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przechowywania danych w państwowym e-dzienniku, mówi Marek Pleśniar ze Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
6: Bezpieczne będzie logowanie i potwierdzanie dwuskładnikowe z prywatnych telefonów nauczycieli. A po drugie, czy w takim razie, jeśli nie, to 500 000 nauczycieli dostanie służbowe komórki?
3: W szkołach objętych pilotażem będą 2 e-dzienniki. Ten działający dotychczas oraz testowany.
0: Prawda Antyradia.
3: Wody jest tak mało, że ruch towarowy może zostać wstrzymany. Taka sytuacja jest na arenie w Niemczech. Brakuje 10 cm do wstrzymania ruchu barek i statków. Już teraz są miejsca, gdzie poziom wody to zaledwie 17 cm.
0: Prawda Antyradia.
3: 1 000 000 euro przyniosła tegoroczna aukcja koni Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Łącznie 16 koni zostało sprzedanych, najdroższy za 160 tysięcy euro. Nie znalazł się natomiast kupiec na zarodka, którego rodzicami są Ogier Fire i Klacz Protekcja. Embrion był oferowany do sprzedaży razem z klaczą surogatką Fortunatką ze stadniny w Michałowie. Tegoroczny 1 000 000 euro to mniej niż 1 300 000, jakie kupcy zapłacili w zeszłym roku. W dodatku nie za 16, a za 13 koni. Grzmi i pada w Lubuskiem, deszczowo też w zachodniopomorskim i Wielkopolsce. Z czasem opady powędrują na Pomorze, wieczorem możliwe burze na Mazurach i Mazowszu. Na termometrach dziś od 27 w Szczecinie do 34 stopni w Rzeszowie. Jutro w granicach 25 w prawie całym kraju i słonecznie. Podobna aura w środę.

0: magazyn Antyradia.
1: Wielu z nas zobaczy tam przedmioty swoich marzeń. Najnowsza wystawa w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga pokazuje, że design w Japonii to coś więcej niż estetyka.
2: Anna Zabdyrska, autorka krakowskiej odsłony wystawy Japanese Design Today 100. Wystawa prezentuje inaczej niż w tytule, czyli nie 100, a nawet 110 obiektów japońskiego designu. Podzielone są na różne kategorie. Zaczyna się taką krótkim rozdziałem, gdzie mamy różne pierwsze tematy, różne pierwsze projekty, które w jakiś sposób ukształtowały to, co później się działo w japońskim designie, ale nie chodzi o taki bardzo bezpośredni wpływ, tylko o taki dużo bardziej ogólny. Projekty te realizują takie trzy ścieżki. Z jednej strony mamy dużo dobrej jakości wyprodukowanych czy zaprojektowanych przedmiotów, elektroniki, z której znana była Japonia jeszcze kilka dekad temu, przede wszystkim właśnie z tej elektroniki. Mamy takie projekty, które odnoszą się do tradycyjnego rzemiosła japońskiego i mamy też takie przedmioty, które są bardzo zwyczajne i codzienne, ale świetnie zaprojektowane.
3: Ale to jest wystawa, nad którą pieczę sprawują japońscy designerzy, projektanci i kuratorzy, bo to oni wybrali te przedmioty, które uznali za 100 najważniejszych przedmiotów dla współczesnej japońskiej kultury.
2: Tak, wystawa przyjechała do nas już poniekąd gotowa. To japońscy kuratorzy wybrali te projekty. Rzeczywiście, tak jak tutaj pani wspomniała, są one dla nich z ich punktu widzenia ważne, natomiast wyposażyli nas i w opisy, i też śledząc to, co tutaj mamy, można rozkodować jak najbardziej część tych obiektów, można rozkodować powód, dla którego się znalazły na wystawie, więc nie zostajemy zupełnie zostawieni sami z obiektami.
3: To w takim razie, co jest najważniejsze, takie najbardziej reprezentatywne dla współczesnej sztuki użytkowej Japonii?
2: Tak konkretnie, to mogłabym opowiedzieć o kilku wybranych obiektach. Taki, który ja już upatrzyłam sobie nawet wcześniej i który jest dla mnie ciekawy tak kulturowo również, to jest na przykład ryżowar. Ryżowar w ogóle ma trudną nazwę w polskim języku i wygląda i brzmi jak coś zbędnego w naszej polskiej kuchni. Natomiast w japońskiej jest absolutnie podstawą. To jest w ogóle pierwszy obiekt na wystawie. Obiekty są ponumerowane, więc jest obiektem numer jeden. I ten numer jeden to jest taki ryżowar właśnie w tej części wprowadzającej, który jest jednym z pierwszych elektrycznych ryżowarów w ogóle. 57 rok bodajże. I pojawienie się tego ryżowaru i to, że udało się go wyprodukować, że udało się go zaprojektować tak, żeby on gotował ten ryż w sposób powtarzalny, nie za długo, nie za krótko i żeby on był idealny, to był bardzo ważny krok, jeśli chodzi w ogóle o życie w Japonii, ponieważ on pozwolił na odejście od tradycyjnego modelu kuchni do dużo bardziej współczesnego, nowoczesnego. To było przejście z gotowania na palenisku między innymi w stronę już właśnie elektrycznego ryżowaru. No i też musimy pomyśleć o tym, co oznacza ryżowar w Japonii. Ryżowar jest rzeczą absolutnie podstawową, w zasadzie prawie 100% domostw, gospodarstw domowych taki ryżowar ma. W Polsce to jest cały czas sprzęt jakby dodatkowy, zbędny, my sobie radzimy w zupełnie inny sposób. I też ryż jest dla nas dodatkiem do posiłku, a tam ryż jest podstawą posiłku. Trzeba też pomyśleć o tym, że lata 50. to jest jeszcze tak naprawdę bardzo wcześnie, po II wojnie, w ogóle dla całego świata. Tak samo w Polsce w latach 50. wciąż jeszcze się zbieraliśmy i organizowaliśmy. No i to pojawienie się tego ryżowaru było absolutnie kluczowe i oznaczało dużą zmianę i duże unowocześnienie. To jest jeden z dwóch ryżowarów na wystawie. Drugi jest już ze względu na swoją formę i na bardzo fajną technikę, która została zastosowana, ponieważ on jest współczesnym ryżowarem elektrycznym, ale ma środek ceramiczny, co nie jest wcale łatwe w tutaj opracowaniu technologii, tak żeby to ciepło rozchodziło się tam w sposób odpowiedni, nie za długo, nie za krótko, właśnie po to, żeby uzyskać tą teksturę i konsystencję tego ryżu tak naprawdę, no i smak. Nie próbowałam osobiście, ale jeśli chodzi o ceramiczne ryżowary, to rzeczywiście jest on w jakiś sposób wyjątkowy.
3: Czyli zaczynamy Waszą wystawę wystawę z wysokiego C, czyli zaczynamy od tych przedmiotów użytkowych, przedmiotów codziennego użytku.
2: Tak, i codziennego użytku jak najbardziej, dlatego że początek tej wystawy to jest, tak jak mówiłam, taki rozdział, który nas wprowadza. I tam są rzeczywiście takie pierwsze, ale również, co ciekawe, niektóre z nich absolutnie wciąż funkcjonujące produkty. Mamy na przykład buteleczkę na sos sojowy i mówię, że to jest taki design japoński, który możemy mieć na co dzień w swoim domu, bo to jest dokładnie ta sama buteleczka, która obecnie jest powszechnie dostępna w sklepach, taka z czerwoną nakrętką. Ta nakrętka jest tutaj kluczowa, ponieważ tu chodzi o to, że nie cieknie ten sos sojowy z niej, nie skapuje, nie brudzi. Sama buteleczka ma fajny kształt, łatwo się ją trzyma. I to, co w tym momencie powszechnie jest dostępne w supermarketach, to powstało w latach 60. i od tamtej pory jest niezmienne, ponieważ po prostu dobrze działa. Wracając jeszcze do poprzedniego pytania, w tym samym dziale jest też danie instant. Tam jest kolejny rewolucyjny pomysł, rewolucyjny design, czyli zupa, czy danie makaronowe w kubku, czyli instant noodle, które jak się pojawiło, to też było rzeczą dosyć mocno przełomową, ponieważ wszyscy znamy choćby ze słyszenia taki sposób pracy, jeśli chodzi o Japonię, który jest intensywny, szybki i te przerwy na jedzenie bywają krótsze. To nie jest jeden z tych krajów, które celebruje w przerwę w pracy. To jest absolutnie na odwrót, więc ta możliwość zjedzenia i zjedzenia czegoś ciepłego, posiłku, w zasadzie instant, dosyć kompleksowego, w kubku gdzieś ze sobą, jakby mocno ułatwia życie.
3: Wspomniała Pani o tym sosie sojowym i bardzo mnie zaintrygowała ta czerwona nakrętka, bo wszyscy wiemy, o czym tak naprawdę mowa, bo tego typu sosy sojowe możemy otrzymać właśnie w każdym sklepie i w każdym lokalu, ale to świadczy też o tradycji, bo my też w polskiej kuchni mamy takie przyprawy, choćby płynne, których nazwa jest nazwą własną, więc nie chciałabym się posługiwać, ale właśnie tak to się zakorzeniło w kulturze, że niezależnie jaka firma wyprodukuje, my posługujemy się właśnie tą nazwą. Ale właśnie, czy Państwo tutaj, jak rozkładaliście tą wystawę, czy macie jakiś narzucony tutaj sposób poruszania się po niej, tak jak na przykład sobie właśnie wymyślili ci japońscy kuratorzy?
2: Wystawa była projektowana z myślą o tym, że będzie wystawą podróżującą, więc ten rozkład jest dosyć swobodny, ale dużo rzeczy jest tutaj ponumerowanych. Ponumerowane są obiekty, więc tutaj mniej więcej udało się nam w inną niż w Japonii przestrzeń rozlokować tą wystawę i zachować tą numerację. Jednak myślę, że jeśli ktoś ma potrzebę pewnej swobody, to jest to absolutnie możliwe, dlatego że obiekty są pogrupowane tak naprawdę tematycznie. I te tematy można zmienić. Zakładając, że wejdzie się w okolicy początku, a wyjdzie się w okolicy końca, to jeśli chodzi o to, co po środku, to nie ma to dużego znaczenia dla narracji wystawy. Wystawa jest świetnie przygotowana, jeśli chodzi o jej podróże. Jest bardzo precyzyjnie przygotowana do rozłożenia i rozstawienia. To jest taka ciekawostka. Każdy obiekt jest ułożony tak, jak zostało to przekazane nam przez zespół japoński.
3: Ze względu na wycieczkę szkolną my akurat rozpoczęłyśmy naszą rozmowę od drugiej części wystawy, czyli od piętra wyżej, bo wystawa jest dwupiętrowa. To w takim razie może zacznijmy opowieść od życia codziennego, skoro rozpoczęłyśmy właśnie od tych dań Insta i także rice cookerów. Przepraszam, że znowu z angielska się posługuję.
2: Tak, to jest taki dział, w którym pojawiły się takie obiekty, które w zasadzie ciężko trochę przyporządkować do innych tematów, ale dosłownie służą nam w życiu codziennym. Zaczyna się od projektowania strefy sakrum. To jest taki temat, który nie jest do końca, bym powiedziała, powszechny, jeśli chodzi o projektowanie, natomiast jest jak najbardziej potrzebny, dlatego że patrzę w tym momencie na dwa ołtarzyki, jeden buddystyczny, drugi shintoistyczny. One są częścią wnętrza tak naprawdę. No i takie tradycyjne, czy takie bardzo ozdobne, przestały pasować do nowoczesnych wnętrz i czasami z tego właśnie powodu gdzieś zanikały, są chowane, ale tutaj projektanci stanęli na wysokości zadania i przygotowali elegancką, prostą, przyjemną, ale jednak w pełni funkcjonalną formę, dużo bardziej współczesną. Mamy tak przyjemne i proste rzeczy jak klipsy do pakowania torebek, o których nie myślimy, jak bardzo są przydatne, ale jednak ktoś je wymyślił, zaprojektował, zrobił tak, żeby dało się je łatwo zapinać. I wszyscy ci, którzy mają szuflady wypakowane torebkami z produktami sypkimi, którym się te produkty w tych szufladach rozsypują, wiedzą, że taki klips jest bardzo pomocny. Mamy takie myśli jak na przykład parasol. Kiedy mamy krótki składany parasol, on jest wygodny do noszenia w torebce, ale się łatwo łamie na deszczu, czy wtedy, kiedy wieje wiatr. A jak mamy długi parasol, on jest dużo bardziej wytrzymały, ale z kolei jest za długi, żeby go schować do torebki. I na wystawie mamy na przykład rozwiązanie tego problemu, ponieważ mamy parasol, który funkcjonuje jak długi parasol, ale ma krótką rączkę, więc w sumie do torebki się mieści, ale jednak jest wytrzymały. Mamy miotły. Dlaczego mamy miotły? Dlatego, że dużo się mówi o tym, że Japonia jest bardzo czystym krajem. Jest to oczywiście prawda. Mamy specjalną miotłę, która służy do sprzątania mat tatami. Tam nie wszystkim można taką matę sprzątać, akurat taką miotłą można. Jest to też bardzo dobrze wykonany, tradycyjnymi technikami, bardzo dobrze wykonany przedmiot. Mamy taką uroczą rzecz, jak na przykład mydełka. Mydełka powstały w 21 roku, kiedy po świecie krążył wirus. One powstały dokładnie z tego powodu. Same są spakowane jak lekarstwa i mają kształt takiej pastylki wirusa. Natomiast ciekawostka polega na tym, że one były zaprojektowane i wyprodukowane dla dzieci. Mycie rąk tymi mydełkami, żeby one się zmydliły zupełnie, żeby znikły, trwa 30 sekund, czyli tyle, ile należało myć ręce, i wtedy w taki sposób, taki doświadczalny, najłatwiej było dzieciom przekazać, że to jest dokładnie ta ilość czasu, którą powinny spędzić na myciu rąk.
3: Faktycznie jak pastylki, ale właśnie skoro mówimy o higienie, no to zaraz obok mamy zdrowie.
2: Mamy zdrowie, a zaraz obok mamy też bezpieczeństwo, ale to mamy też dwa bardzo mocne projekty, z które już się nam bardzo mocno z Japonią kojarzą, czyli mamy robot farmaceutyczny, ramię robota farmaceutycznego, które jest tak zaprojektowane, że jest w pełni sterylne, co jest bardzo ważne, więc ten robot na to pozwala. A drugi taki projekt, który też warto na niego spojrzeć, to są takie egzoszkielet kończyn dolnych, który wspomaga osoby z niepełnosprawnością ruchową albo w procesie chodzenia, kiedy nie mają tej możliwości, albo w procesie rehabilitacji. Taki egzoszkielet jest, jakby dopina się do człowieka, no i on po prostu ten ruch realizuje za niego. Mamy tam też bardzo ciekawy projekt, czyli najcieńszą igłę insulinową, najcieńszą wtedy, a też warto zwrócić uwagę na wystawie na przykład na daty tych projektów. Jeśli ktoś się orientuje chociaż trochę na przykład w technologii, mógłby powiedzieć ok, ale to są już dużo nowsze produkty na rynku. Natomiast japońscy kuratorzy wpisali tutaj daty pierwszych projektów, które były wdrożone. I to jest bardzo ważne, dlatego że to pokazuje, jak wcześniej udało im się te problemy i te projekty wdrożyć i zrealizować.
1: Rozmawiała Ola Wasilewska.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Sezon grillowy ma wpływ na gospodarkę. Latem rośnie produkcja kiełbasy i napojów. Patrząc na te dane, można sprawdzić, czy coś się w polskim grillowaniu zmieniło. I zrobił to GUS. O szczegółach Krzysztof Jedlak.
4: Jeżeli chodzi o artykuły, które najczęściej kojarzymy z grillem, to mamy w ich przypadku do czynienia z bardzo wyraźną sezonowością produkcji. Produkcja kiełbas wieprzowych, wołowych, napojów gazowanych, wód mineralnych, alkoholi rośnie od marca. Najwyższa jest w czerwcu, lipcu i sierpniu i ten podwyższony poziom utrzymuje się aż do października. Oczywiście nie zaglądamy do każdego grilla w Polsce, ale na podstawie danych o produkcji i spożyciu różnych artykułów możemy wyciągać wnioski co do tego, jak zmieniają się nasze zwyczaje konsumpcyjne. Jeśli chodzi o mięso, to chyba wrzucamy go na ruszt tyle samo, ile w poprzednich latach, a czasami nawet więcej. Wiemy bowiem, że spożycie mięsa drobiowego w Polsce wynosi teraz około 30 kg na osobę, jest o ponad 5 kg wyższe niż w 2010 roku. Spożycie wieprzowiny utrzymuje się cały czas na stabilnym, wysokim poziomie ponad 41 kg rocznie na osobę. Wiemy też, że rośnie produkcja wód mineralnych, kuchennych i gazowanych, a jednocześnie spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też, i to bardzo znacząco w perspektywie ostatnich kilku lat, produkcja piwa, wódki, win owocowych. To są spadki sięgające co najmniej kilkunastu procent. A jednocześnie wiemy, że rośnie produkcja piwa bezalkoholowego. W tym zakresie chyba zmiana naszych zwyczajów związanych z grillowaniem jest najbardziej widoczna.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Będzie pomoc dla poszkodowanych przez mecenasa oszusta z Wałbrzycha. Nastolatek zginął w zderzeniu skutera wodnego z motorówką na Mazurach. Wojsko przemaszerowało przez Warszawę. To próba przed defiladą.
0: Prawda Antyradia.
8: 6.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Będzie pomoc dla poszkodowanych przez mecenasa oszusta. Chodzi o Ernesta Z., prawnika zarejestrowanego w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Mężczyzna miał podrabiać dokumenty tak, żeby na jego konto, a nie do klientów trafiały pieniądze z ugód czy spraw sądowych. Oszukani powinni się zgłaszać do prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Osobom, których sprawy są w toku, rada ma wyznaczyć innych adwokatów na zastępstwo. Prawnikowi grozi do 12 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
8: Śmiertelny wypadek na mazurskim jeziorze Jagodne. Płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką. Sternik, jak i kierowca skutera mieli uprawnienia i byli trzeźwi. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala policja pod nadzorem prokuratury.
0: Prawda Antyradia.
8: Tegoroczne żniwa na finiszu. Służby apelują do rolników o szczególną ostrożność i zadbanie o bezpieczeństwo dzieci. Nie pozwalajcie najmłodszym obsługiwać maszyn, nie angażujcie ich do wykonywania niebezpiecznych prac polowych, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
9: Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
8: A przed uruchomieniem maszyny warto zawsze się upewnić, czy w pobliżu nie ma dzieci, bo jak podkreślają służby, wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do tragedii.
0: Prawda Antyradia.
8: Marsz wojsk zakłócił spokojny niedzielny poranek. Na warszawskiej Wisłostradzie o świcie była próba generalna defilady. Pomimo nieludzkiej pory nie zabrakło widzów.
10: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto, było pusto, widać ludzi nie było za dużo.
11: Uznawała pani każdą sztukę sprzętu?
12: Ja nie, ale mąż jest lepiej zorientowany.
10: Kanwa mnie trochę zmyliło, bo jest dosyć podobny do Abramsa, a nie widziałem ich wcześniej na żywo.
13: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
14: Pod oddziały smoci!
8: Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało około 300 pojazdów. Defilada będzie w sobotę. Prawie 32,5 minuty po szóstej. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. Backrooms już w streamingu. Nietypowy horror, jeden z ostatnich fenomenów kinowych, jak na razie jest dostępny za dodatkową opłatą. Za sukcesem komercyjnym poszedł artystyczny, co nie zawsze się zdarza. Średnia ocen na Rotten Tomatoes zbliża się do 90% wśród krytyków. A inspiracją dla fabuły była internetowa pasta. Film kręci się wokół osób, które znajdują przejście do ukrytego wymiaru w sklepie z meblami. Będzie film o łowcach pedofilów, ale takich amerykańskich. amerykańskich. Jest zwiastun produkcji Prime Time. Robert Pattinson wystąpi jako gospodarz programu emitowanego w USA, w którym organizował prowokacje, które miały ujawniać osoby nawiązujące niestosowne kontakty z dziećmi. Jedną z głośniejszych akcji było samobójstwo zastępcy prokuratora z Teksasu, kiedy wpadła do niego policja z ekipą telewizyjną. Po tym program został zdjęty z anteny. Sam film zadebiutuje 25 września.
15: Sponsorem programu są militaria.pl.
8: Grzmi i pada w Lubuskiem, deszczowo też w zachodniopomorskim i Wielkopolsce. Z czasem opady powędrują na Pomorze, wieczorem możliwe burze na Mazurach i Mazowszu. Na termometrach dziś od 27 w Szczecinie do 34 stopni w Rzeszowie. Jutro w granicach 25 w prawie całym kraju i słonecznie, podobna aura w środę.
15: Sponsorem programu były militaria.pl.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają

0: Magic Lover.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rok na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł.

0: gwarantująca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: Psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
8: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
7: Tak, ciebie stać.
8: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Wotum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
7: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
10: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Wiejskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Po reklamie.
14: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Trzy osoby w szpitalach po atakach nożem w weekend. Rozszerzą się poszukiwania polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. IPN z zielonym światłem. Strefa płatnego parkowania urosła w Krakowie. Zmiany od dziś.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła siódma. Mieszko Drescher, zapraszam. Brutalny atak w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. 16-latek z ranami kłutymi trafił do szpitala w sobotę. Przyleciał po niego śmigłowiec LPR. W związku z tą sprawą zatrzymano dwóch 17-latków. Jeden z nich też potrzebował pomocy medycznej. Sprawę wyjaśnia policja. Poszkodowany jest w dobrym stanie. To niestety nie jedyny taki incydent z weekendu. Dzień wcześniej doszło do napaści w Kamiennej Górze. Ranny tam 15-latek jest w ciężkim stanie. Podejrzany o atak to jego o rok starszy kolega.
0: Prawda Antyradia.
1: IPN z zielonym światłem dla poszukiwań kolejnych polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Kijów zgodził się na przeprowadzenie ekshumacji w Hucie Pieniackiej i Ugłach. Na zgodę czeka jeszcze 12 podobnych wniosków, mówi zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
2: Czekamy na rozpatrzenie tych wniosków przez stronę ukraińską. Opieramy się tutaj z nadzieją na deklaracji prezydenta Władimira Zełenskiego, który zapowiedział między innymi przyspieszenie całej procedury wydawania zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje.
1: Na terenie Huty Pieniackiej ukraińscy nacjonaliści zabili około 850 Polaków. IPN przewiduje, że prace mogłyby tu ruszyć wiosną przyszłego roku. W tym tygodniu zakończyły się ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Znaleziono szczątki 55 osób. Prawie połowa z nich to dzieci.
0: Prawda Antyradia.
1: Strefa płatnego parkowania urosła w Krakowie. Od dzisiaj obejmuje okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoń. Urzędnicy mówią, że poszerzenia strefy chcieli sami mieszkańcy.
0: Prawda Antyradia.
1: Deepfake? A co to takiego? Ponad połowa Polaków pracujących przy komputerze nie wie, czym są materiały cyfrowe zmanipulowane przy pomocy AI. Tymczasem według nowego raportu Cyberportret polskiego biznesu oszustwa z użyciem sztucznej inteligencji już dotykają pracowników.
3: Co czwarty polski pracownik miał kontakt z fałszywymi materiałami wygenerowanymi przez AI, a niemal co dziesiąty spotkał się z próbą podszycia pod współpracownika lub kontrahenta.
1: Mówił Marcin Mazur z Dagma Bezpieczeństwo IT. Grzmi i pada w Lubuskiem, deszczowo też w Zachodniopomorskim i Wielkopolsce. Z czasem opady powędrują na Pomorze, wieczorem możliwe burze na Mazurach i Mazowszu. Na termometrach dziś od 27 w Szczecinie do 34 stopni w Rzeszowie. Jutro w granicach 25 w prawie całym kraju i słonecznie. Podobna aura w środę.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Dyszka po siódmej, spojrzeliśmy się na Małgo porozumiewawczo. Mm-hmm. Powiem wam, jak wyglądało nasze wejście do studia. Weszliśmy, tacy zaspali, dokładnie tak. I po prostu czekaliśmy, aż lampka się zapali, zapaliła się i z serdecznością wielką spojrzeliśmy na siebie.
2: Ale słuchaj, ja nie wiem, co się stało, bo ja naprawdę dawno się aż tak nie wyspałam. Nie wiem, co się stało. Zobacz, nie było bardzo gorąco w nocy. Spałam pod poszewką, bo też jakiś czas temu wrzuciłam taką relację z prośbą, żeby mi poradzono, co można zrobić, żeby nie było gorąco w nocy. No i oprócz klimatyzacji, to można na przykład spać pod poszewką. Ale nie pomogło, bo znowu się nie wyspałam.
1: Można też otwierać okno. To niewiele pomaga, ale można liczyć na to, że akurat zawieje ten wiaterek, ten otwór w elewacji. Ale dobrze, moi drodzy, co dzisiaj będzie? Będziemy się spowiadać.
2: Tak jest.
1: Po primo. I wam nawet coś z tej okazji rozdamy. Tego trochę u nas w szafeczkach jest, a dziś... Coś to będzie.
2: Czekałem, aż przewrócisz tę kartkę.
1: Coś fajnego wymyślimy. Poza tym będziemy mówić o głupim żarcie z Walii.
2: Ale wiesz, że jestem zachwycona tym żartem. Oni nie byli tam zachwyceni, a mnie się on bardzo podoba.
1: Ja wiem. No można się przez... No generalnie puenta jest taka, że to żarcik i dość niewinny, ale z drugiej strony można się przestraszyć. Będziemy mówić o tym, że w Stanach Zjednoczonych to naprawdę ci naukowcy to są, bo tutaj mamy 18-letniego profesora, o którym porozmawiamy. Taki długi Hauser, pamiętasz ten serial?
2: Oczywiście.
1: No. Dodam do tego premiera Kosowa, który został rozliczony przez swoich rodaków. Oni wyrazili w dość taki stanowczy sposób sprzeciw wobec jego...
2: Słucham? Wziął to na klatę. Dobrze tam potem tłumaczył się.
1: Wziął to na klatę, ale ja dzisiaj jadąc tutaj do radia słyszałem kilka politycznych głosów.
2: I nie chcesz
1: o nich mówić.
2: Powiem
1: ci szczerze, ja bym założył w ogóle fermę jajek.
2: Opłacalne to.
1: No, tylko musiałbym sam płacić za rzucanie, ale o tym za chwilę. Kazik Staszewski, sztos. Wow.

gorszym, by potem stać się lepszym. Trzeba być głupim, by móc stać się mądrzejszym. Może

0: teraz przeniesiemy się do Walii. Tam trochę śmieszno, trochę straszno.
1: Desperanos na wakacje w Antradiu.
2: Małgo i jej złośliwość ma swojego nowego idola, 26-letni Leon Killesby, który, proszę państwa, stał na dachu szpitala.
0: W Walii właśnie.
2: ASAP, ubrany w czarny strój przypominający ponurego żniwiarza, trzymał w ręku kosę.
0: Wiesz co, i mnie to bardzo bawi, bo ja rozumiem, że to dla niektórych może być straszne, prawda? Kiedy wchodzi sobie do szpitala, tam patrzy na dachu, śmierć stoi i patrzy. Ale to jest fenomenalny żart. Ja nie wiem, dlaczego on dostał karę.
2: Wiesz co, no, w zależności od oddziału, jak to była, wiesz, ortopedia, to luz. Albo, ale tam
0: no
2: już
0: tak,
2: geriatria
0: przy sorze, albo przy
2: być...
0: sorze mogłoby być słabo. No,
2: no. No właśnie. No i wyobraźcie sobie, że ktoś zadzwonił na policję, że coś tutaj nie gra. No i wyobraźcie sobie, że pojawiło się kilka radiowozów. Policjanci wbiegli na ten dach, sprowadzili bezpiecznie 26-latka na dół, no i zadali mu pytanie, dlaczego pan to robi?
0: Tak, on przede wszystkim powiedział, że miał na sobie kostium wrony, tak? No, wiadomo z jakiego
2: wrony
0: powodu.
2: Wrony zawsze
0: tak,
2: chodzą z kosą.
0: Właśnie. I on wpatrywał się we wchodzących do budynku pacjentów oraz personel medyczny, jednocześnie wymachując długim ostrzem i wydając z siebie niepokojące odgłosy. Ja to widzę. Znaczy, mówię ci, ja to widzę i ja uważam, że to jest fantastyczny żart. Możecie mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli uważacie, że to słabe.
2: Wyprowadzić ją ze studia. Słuchajcie, chłop nie potrafił wytłumaczyć powodu swojego zachowania. Chłop przyznał się do winy.
0: No sprawa znalazła swój finał w sądzie w ogóle.
2: Za ten wybryk wymierzono mu grzywnę 200 funtów. No i generalnie szpital, policja, większość poza Małgo potępiło zachowanie mężczyzny.
0: Ej, słuchajcie, no jeśli macie ochotę nam sprzedać taki wasz żart w tym stylu i opowiedzieć, jakie były konsekwencje, to piszcie do nas albo dzwońcie. Ja chętnie posłucham. Ja lubię taki humor.
2: 3216 Desperanos małpa antyradio.pl i będziecie jeszcze się spowiadać, ale o tym po wpół do 20 minut po 7.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: W Media Expert taniej masz.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
1: Alert przed złotymi algami, niewykluczone kolejne masowe śnięcia ryb, a czwórka do remontu, 6 węzłów dostanie nową nawierzchnię na Dolnym Śląsku. 2 nowe rezerwaty powstały w Śląskiem.
0: Prawda Antyradia.
1: 7.30, Mieszko Drescher, zapraszam. Złote algi znów zagrażają kanałowi gliwickiemu. Ostatnie badania wód polskich wskazują na ich szybki rozwój. Do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z wody w dwóch sekcjach kanału. Między śluzami Łabędy i Dzierżno nie mogą pływać np. statki wycieczkowe. Na razie nie ma informacji o śniętych rybach. Złotych alg nie wykryto też w głównym nurcie rzeki. Jutro sprawą zajmie się międzyresortowy zespół do spraw Odry. 4 lata temu od złotej algi w Odrze padło ponad 350 ton ryb.
0: Prawda Antyradia.
1: Potężny remont A4 na horyzoncie. Chodzi o 6 węzłów na dolnośląskim odcinku autostrady. Drogowcy ogłosili przetarg. Chodzi o miejsca, gdzie nawierzchnia jest w najgorszym stanie, mówi Magdalena Szumiata z GDDKiA.
2: Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie.
1: To takie ratowanie sytuacji na teraz. W planach jest przebudowa całej autostrady na dolnośląskim odcinku tak, żeby miała po 3 pasy plus pas awaryjny w każdym kierunku. Tu jednak bez konkretów.
0: Prawda Antyradia.
1: Podróż planujemy w internecie. Według sky.pl współczesny polski podróżnik jest bardziej wymagający, świadomy i cyfrowy, mówi Katarzyna Houghton.
3: Klienci chcą szybko znaleźć inspirację, porównać oferty, zaplanować atrakcje i zarezerwować cały wyjazd bez przełączenia się między wieloma serwisami. A coraz częściej wykorzystują do tego aplikacje mobilne i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.
1: AI najczęściej pomaga w znalezieniu atrakcji i zaplanowaniu trasy zwiedzania.
0: Prawda Antyradia.
1: Bogdaniec i Psi Nos to 2 nowe rezerwaty w województwie śląskim. Oba położone na terenie powiatu częstochowskiego, a ich powierzchnia to w sumie 220 hektarów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Natalia Zapała.
4: Rezerwat Bogdaniec chroni ekosystem leśny z siedliskami buczyn porastających wzgórza, takie jak Bogdaniec i Koziarską Górę, z wapiennymi ostańcami i schroniskami skalnymi.
1: Na terenie rezerwatu Psi Nos są chronione lasy z siedliskami grundów, buczyn i kwaśnych dąbów, porastające wzgórza i skały. Grzmi i pada w Lubuskiem, deszczowo też w zachodniopomorskim i Wielkopolsce. Z czasem opady powędrują na Pomorze. Wieczorem możliwe burze na Mazurach i Mazowszu, na termometrach od 27 w Szczecinie do 34 w Rzeszowie. Jutro do 25 stopni w prawie całym kraju i słonecznie. Podobna aura w środę.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Mam propozycję. Zwykle w poniedziałki robimy spowiedź, ale Małgo rzuciła temat głupich i okrutnych żartów, które tak lubi i zażarło, więc jutro zrobimy sobie spowiedź na luzie. Figurskiego nie ma, więc nie ma kto tutaj kontrolować naszego harmonogramu.
2: Możemy sobie robić, co chcemy.
1: Od nieobecnych tylko źle, pamiętaj. No dobrze, Adrian napisał. Cześć, popieram panią Małgorzatę, to są super żarty. Ja ustawiałem w nocy u rodziców na tarasie manekina bez głowy w czarnej sukni z ręką skierowaną do środka. Konsekwencje rano nikt kawy nie pił, jak rano wchodzili do kuchni, a ja dostawałem zakaz pokazywania się przez miesiąc w domu.
2: No.
1: Dalej leci kolega Adrian. Na biwaku w nocy przykryłem się gałęziami. Jak mnie kolega szukał, złapałem go za kostkę, jak przychodził. Konsekwencją prawie mnie pobił, jak doszedł do siebie. Dalej leci Adrian. Siostrze zmontowałem filmik z naszymi zdjęciami, a w środek wmontowałem, jak wyskakuje w masce zombie. Oglądała, aż nagle telefon pofrunął przez salon.
2: A wiesz, co moi bracia robili? Bo tak się składa, że ja też mam braci sztuk dwie na zdrowie. Oni potrafili wejść na dach i jak byłam małą dziewczynką, miałam kilka lat, rzucali kamieniami w okno i robili ja się wtedy strasznie bałam.
1: Ja cię, Aleksander też napisał mroczny żart z tatą w roli głównej, więc wam go przytoczymy. Counting Crows, 19 minut do godziny 8. Czy nam się właśnie pomyliło, miało być
2: Countdown? Tak, ale zrobimy za chwilę.
1: To przepraszam, to ja.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: To co? Bez przedłużania i szybciutko?
2: Oczywiście, poproszę dźwięczek.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: 100 lat możemy zaśpiewać Antonio Banderasowi. Nie wiem, jak jest po hiszpańsku, ale kłaniamy się w pas.
1: Feliz coś tam, coś
2: Feliz
1: tam.
2: Feliz na... Nie, to święta Bożego Narodzenia, to nie. Kylie Jenner, twoja ulubiona influencerka, tak, 97 rok, ma plakat, urodziny dzisiaj. Pozdrawiamy całą rodzinę Kardashianów i Jennerów. Dalej, w 1793 roku otwarto muzeum w Luwrze. W 1977 roku został aresztowany amerykański seryjny morderca David Berkowitz. Dlaczego to mówię? Bo wśród naszych słuchaczy wiem to z wielu fanów True Crime, a on był znany pod pseudonimem Syn Sama albo Morderca Kaliber 44. Kilka filmów dokumentalnych o nim powstało. Lecimy dalej. Odbył się pierwszy za żelazną kurtyną. Wyścig Formuły 1 w 1986 roku na torze oczywiście Hungaroring. Tak to wyglądało i to jest bardzo skromne, ale treściwe, mocne, esencjonalne kalendarium na dziś właśnie. 11 minut do 8.
0: Człowiek kalendarium.

0: Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa Megapaka pod udzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. Dilerzy.subaru.pl.
13: To pewne! Niski

0: Storama!
1: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
0: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Polskiej Mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z Polskiej Mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pralka Electrolux Sensic Air 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Three Days Grace. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Areszt za oranie asfaltu. Sąd zdecydował w sprawie krewkiego rolnika z Gliwic. Ceny paliw w dół. Analitycy z dobrymi prognozami na ten tydzień. Warszawa coraz bliżej dna. Poziom Wisły uparcie spada.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Mieszko Drescher, zapraszam. 3-miesięczny areszt dla rolnika z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej. 60-latek ciągnikiem z pługiem zniszczył 200-metrowy odcinek drogi. Straty oszacowano na prawie 400 tysięcy złotych. Pojazd trafił na policyjny parking, do tego nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Mężczyzna twierdzi, że jest właścicielem drogi, a prowadzone prace są nielegalne. Władze stanowczo to dementują i zapewniają, że teren drogi w całości należy do miasta. Za zniszczenie mienia o znacznej wartości mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Dobre prognozy dla stacji benzynowych w tym tygodniu. Według analityków BM Reflex będzie taniej. Spadki cen mają objąć wszystkie rodzaje paliw. Olej napędowy może być tańszy średnio o 10 groszy, mówi analityk Urszula Cieślak.
2: Podobnie w przypadku benzyn spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze, a więc wtedy ten średni poziom cen spadłby do poziomu 7,30 zł.
1: Tańszy ma być też autogaz.
0: Prawda Antyradia.
1: Coraz łatwiej sięgnąć dna w Warszawie. Chodzi o dno Wisły, które staje się coraz bardziej widoczne w związku z niskim poziomem wody. Na stacji Bulwary wczoraj były 103 cm. Stan hydrologiczny jest fatalny w całym kraju. IMGW wydał prawie 80 ostrzeżeń.
0: Prawda Antyradia.
1: Kosmici lądują na Śląsku i spotykają pieski. Tak zaczyna się wystawa Kurier Wakacyjny Michała Prażmo, którą można oglądać w katowickim Rondzie Sztuki.
3: Kurier Wakacyjny to cykl obrazów wyglądających jak ilustracje do artykułów ze zmyślonej gazety opisującej wydarzenia z sezonu ogórkowego. Katowickie Rondo Sztuki, Adrian Chorembała.
4: Jest to takie malarstwo na wskroś realistyczne, a z drugiej strony konceptualne, ponieważ jest też taki element żartu. Pokazuje właśnie przygody piesków, które spotykają kosmitów. Wystawa bardzo wakacyjna, lekka, przyjemna, ciekawie pokazana, bo z jednej strony mamy Rondo Sztuki i tutaj właśnie Michał Prażmo robi to swoje wielkoformatowe malarstwo, ale także tu zdradzę, że będzie specjalnie mural pod tą wystawę zrobiony.
3: Wystawa do 15 września. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: 2,5 minuty po 8.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Deszcz i burza na północy Wielkopolski. Ulewa rozciąga się od Koszalina po Poznań i wędruje w kierunku Pomorza. Na wschodzie kraju raczej słonecznie, na Mazurach i Mazowszu ma grzmieć wieczorem. Na termometrach w większości kraju w okolicach 30 stopni w ciągu dnia. Jutro 25 i słonecznie w całej Polsce.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
2: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: Jeżeli sobie myślicie, że tutaj poza anteną są takie miłe rozmówki, plotkowanie, small talki z koleżanką Małgorzatą, to nie. Ja jestem zaszokowany od kilkunastu minut co najmniej.
2: Dlaczego?
1: Otóż Małgorzata lubi czarny humor i nigdy o tym nie mówiła.
2: No ja się nie wychylam, tak.
1: No właśnie. I w końcu się wychyliłeś. I chodzi o to, że zaczęliśmy w ogóle ten program o tym newsie z Walii, gdzie pan udający żniwiarza na dachu stał i straszył pacjentów.
2: No wspaniałe to jest, umówmy się, tak? Dla tych, którzy nie słyszeli, gość rzeczywiście przebrał się po prostu za kostuchę, stał na dachu i patrzył na wchodzących do szpitala pacjentów.
1: No i wyobraźcie sobie, że zapytaliśmy się, Małgorzata zapytała się was, jakie straszne żarty wy komuś zrobiliście, więc posłuchajmy.
3: Dzień dobry, tak a propos żartu żniwiarza na dachu szpitala, to nie wiem, czy państwo jesteście świadomi, że po dzień dzisiejszy nie ma sali numer 13 w szpitalu. Jakkolwiek wyszła numeracja, to 13 będzie zawsze schowek na szczotki albo coś takiego. Nie daj Panie Boże, sala operacyjna numer 13, to jest w ogóle już nie do przyjęcia. Gabinety, jeżeli wypadają z numerem 13, też często są omijane, a już na pewno są omijane przez lekarzy, którzy niechętnie w nich przyjmują. Więc ja myślę, że zakorzenione to jest gdzieś bardzo, bardzo głęboko w naszej świadomości, bez względu na to, jak zabobonni czy wierzący jesteśmy.
1: Bardzo fajnie. Telefon od słuchacza, nasza audycja Ucząc, bawi, bawiąc uczy. Ja wam powiem, skąd się wziął ten przesąd.
2: Skąd?
1: Bo przy stole na przykład podczas ostatniej wieczerzy siedziało 13 osób. Jezus i 12 apostołów, tak?
2: Zobacz, ja nie wiedziałam, ale był, wiesz, rzeczywiście na was, jeśli chodzi o ciekawostki, można liczyć.
1: We Francji aresztowano 13 października 1307 roku templariuszy.
2: O proszę.
1: Tak, albo na przykład 12, liczba 12 symbolizuje ład, harmonię, miesiące, znaki zodiaku, a 13, widzisz, ten porządek psuje.
2: Dobra, to ja na koniec ci dam telefon hardcore.
1: Dawaj.
2: Chcesz?
1: Halo?
4: Mam te radio, słuchacze. Kiedyś u kolegi zmieniłem mój numer telefonu w jego telefonie i zamiast mojego imienia wpisałem Natasza Oral Anna. Później w nocy z soboty na niedzielę wykonałem dwa krótkie połączenia i napisałem SMS-a, czemu nie odbierasz, oddzwoń. Cóż, na drugi dzień musiałem po południu u niego w domu się tłumaczyć jego żonie, bo prawie doszło do rozwodu. Strasznie śmiesznie było. Pozdrawiam.
1: Ja też pozdrawiam. Ja uważam, że to jest bardzo dobry żart.
2: Nie wiem co prawda, czy żona kolegi tak do tej pory myśli. Nie wiem, że się spotykają, może być grubo i ciężko.
1: Że się spotykają chyba w konfiguracji kolega z kolegą bez żony. The Answer, Wild Heart, teraz 13 po 8.

0: która godzina 19 minut po godzinie 8. Wy zostańcie z nami. Temat czarnych żartów będziemy kontynuować po newsach w Antyradio. Teraz AC Piorun DC.
1: I Shook Me All Night Long.

0: This is Sharon from Williams Station.
1: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie. Sparowane z moją ulubioną parą. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie. Sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy. Eagle Eye Cherry.

0: Sąsiedzi uratowali dziecko spadające z balkonu w Łomży. Upał i burze wracają. Susza może się pogłębić. Niemcy mają podobny problem. Żegluga na Renie może być wstrzymana.
1: Prawda Antyradia.
0: 8:30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Dziecko spadające z 5. piętra sąsiedzi złapali w koc. Do takiego incydentu doszło w Łomży. 4-latka zwisała z balkonu na tyle długo, że mieli czas zareagować, mówi Karolina Wojciechan z policji w Łomży.
2: Zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
0: Dziewczynka przytomna trafiła do szpitala w Białymstoku. Wiadomo, że w chwili zdarzenia matka była w domu, była pijana i spała.
1: Prawda Antyradia.
0: Upał i burze chwilowo wracają. IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie całej Polski, z wyjątkiem części Pomorza Zachodniego i Pomorza. Tymczasem susza coraz mocniej daje się we znaki. Dramatyczna sytuacja jest też na zalewie Sulejowskim w województwie łódzkim, mówi ekohydrolog Sebastian Szklarek.
3: Woda tam się już cofnęła tyle, że niektóre przystanie łodzie stoją na brzegu, na mule.
0: Sytuacji hydrologicznej raczej nie poprawią burze, które pojawią się dziś w centrum i na północy Polski. Przyniosą za to silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Jutro pogoda ma się znów uspokoić. Będzie do 25 stopni. W weekend znów możliwe upały.
1: Prawda Antyradia.
0: U naszych sąsiadów wody jest tak mało, że ruch towarowy może być wstrzymany. Taka sytuacja jest na Renie w Niemczech. Brakuje 10 cm do wstrzymania ruchu barek i statków. Już teraz są miejsca, gdzie poziom wody to zaledwie 17 cm.
1: Prawda Antyradia.
0: Tegoroczne żniwa na finiszu. Służby apelują do rolników o szczególną ostrożność i zadbanie o bezpieczeństwo dzieci. Nie pozwalajcie najmłodszym obsługiwać maszyn, mówi Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
4: Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki. Nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych. Nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
0: A przed uruchomieniem maszyny zawsze warto upewnić się, czy w pobliżu nie ma dzieci, bo jak podkreślają służby, wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do tragedii. Już prawie 33 minuty po 8:00. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.

0: Deszcz i burza na północy Wielkopolski. Ulewa rozciąga się od Koszalina po Poznań i wędruje w kierunku Pomorza. Na wschodzie kraju raczej słonecznie, na Mazurach i Mazowszu może grzmieć wieczorem. Na termometrach w większości kraju dziś do 30 stopni, jutro do 25 i słonecznie w całej Polsce.
1: Desperanosem na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Żarty, żarciki, okazuje się, że jesteście w to całkiem nieźli.
2: No i ten motyw zmieniania danych teleadresowych w telefonach swoich bądź znajomych robi furorę i nie tylko jeden słuchacz się do tego przyznaje. Mamy telefon.
1: 321-321-600.
3: Cześć, Antyradio. Któregoś razu żona obcinała mi włosy, więc wpadłem na pomysł. Wylałem sobie na dłoń ketchup, uderzyłem się w ucho i zacząłem krzyczeć: ała, ała, co ty zrobiłaś? Syn przyleciał z pokoju obok, 9-letni syn. Kręciliśmy go, że żona mi ucho obcięła. A syn na to: brawo, mamo, brawo, ze łzami w oczach. Pozdrawiam serdecznie.
2: Nie, który spowodował lawinę szczerości.
1: Ale naprawdę 9-latka wkręcić, że mama da cię ucho obcięła.
2: Brawo, mama. Lecimy dalej.
1: Telefon czy mail?
2: Telefon.
1: Dobra.
4: Kilka lat temu z okazji urodzin mojej mamy złożyliśmy się z siostrą i kupiliśmy jej bilety na koncert. Powiedzieliśmy, że jedziemy na Dawida Podsiadło, bo jest wielką fanką. Uratowana, cieszyła się z biletu. I dopiero w drodze do Warszawy, na Stadion Narodowy, dowiedziała się, że jedzie na Metallicę.
1: No i ja to szanuję bardzo. Bardzo to szanuję.
2: Słuchajcie, Angela napisała, a propos brata, który napisał wcześniej, którego maila przeczytaliśmy. Kilka lat temu jeszcze mieszkaliśmy razem, schowałem się za jego łóżkiem, czekałem, aż się wygodnie ułoży na łóżku. Wtedy zacząłem puszczać dziwne dźwięki na telefonie i nagle wyskakuje. Ja do dzisiaj, jak mamy gorszy dzień, przypominam sobie: które wykrzyczał.
1: O, ale rzeczywiście, słuchajcie, rodzeństwo bardzo często wpadało na takie pomysły. Ja już opowiadałam o tym, jak moi bracia właśnie straszyli mnie i mówili, że duchy są, ja im nie wierzyłam. Oni mnie rzucali w okno i właśnie udawali, że są.
2: Mój dziadek wychował się w okolicach Torunia, nie? I opowiadał mi bajkę o strzydze.
1: No.
2: Ja jej nie potrafię teraz zacytować, tej bajki. Tam były jakieś około fekalne w ogóle historie. Więc jeżeli ktoś zna bajkę o strzydze, to chętnie będę bardzo zobowiązany, jak mi ją przypomni. Mius teraz.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: No, moi drodzy, pamiętacie Długiego Hausera?
2: Kto nie pamięta?
1: Serial, gdzie dzieciak był lekarzem w szpitalu.
2: Ja pamiętam taką scenę, kiedy on bardzo spieszył się na operację, jechał samochodem i zatrzymała go policja i nie chcieli mu, a on wtedy miał chyba 16 lat i nie mógł prowadzić.
1: Kurczę, pamiętam ten serial. On jakby...
2: Super
1: seriale,
2: był.
1: Które sprawiały, że mogłeś sobie pomarzyć, powyobrażać i uczyć się lepiej, bo taki był, takie były konsekwencje. 18-letni Nathan Thomas, zapamiętajcie to imię i nazwisko, trafił właśnie do Księgi Rekordów Guinness. Jako najmłodszy profesor na świecie. Chłopak uzyskał tytuł w wieku 18 lat i 346 dni.
2: Próbuję sobie wyobrazić, gdzie ja byłam, w jakim miejscu ja byłam, mając 18 lat i 346 dni. Dokładnie. Ja mniej więcej podobnie.
1: No i słuchajcie, chłop obronił licencjat i magisterię z inżynierii elektrycznej. Potem... proszę państwa, obronił ten doktorat, zacznie wykładać inżynierię na Miami Dade College równolegle, żeby wiesz, żeby się czymś zająć w wolnej chwili, studiuje prawo na Uniwersytecie w Miami.
2: Czyli ma dużo czasu i nudzi mu się.
1: Ja chciałby zostać doktorem w tej dziedzinie.
2: Ale co on teraz będzie wykładał, czyli będzie uczył swoich rówieśników?
1: No tak, i starszych od siebie.
2: No, matko, ja z tabliczką mnożenia miałam problem w wieku lat 18.
1: Kurde, o czym z nim pogadać?
2: Nie wiem, właśnie zastanawiam się, ale może muzyki słucha, albo filmy ogląda.
1: Albo K-popu słucha, od zgrozo. Billy Idol, Białe Wesele, 10 minut do 9.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: wymarzony samochód już na Ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
8: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Reforma podatkowa albo przegrane wybory. Koalicja rządząca odczuwa presję. Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Idą nowe przepisy. Grób z Gretka ważniejsze niż kabel energetyczny. Fani Harry'ego Pottera skuteczni w protestach. Radia. Minęła dziewiąta. Mieszko Drescher. Zapraszam. Albo oddamy pieniądze Polakom, albo przegramy wybory. Taki wybór dla koalicji rządzącej widzi Jan Szyszko z Polski 2050. Wiceminister funduszy mówi, że trzeba wziąć do roboty i przeprowadzić duże reformy.
2: Sprawiedliwa zmiana podatkowa, czyli odmrożenie drugiego progu podatkowego. Podatek cyfrowy, żeby ją sfinansować. Czyli spowodowanie, żeby wielkie cyfrowe korporacje, które zarabiają na naszych danych, płaciły u nas podatki. Do tego kwestia przeznaczenia akcyzy na alkohol, na system ochrony zdrowia.
1: Jeżeli minister finansów twierdzi, że nie ma pieniędzy na podniesienie drugiego progu podatkowego, to tym bardziej nie ma ich na kwotę wolną od podatku, uważa Jan Szyszko.
0: Prawda Antyradia.
1: Koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmianę przepisów, która sprawi, że to się przestanie opłacać. To znaczy, będą kary za nieodbieranie urzędowej korespondencji i nieodpowiadanie na pisma. Nowością będzie zawiadomienie o zarejestrowaniu naruszenia, wysyłane do właściciela auta. Za brak odpowiedzi też kara, kilkukrotnie wyższa niż sam mandat. Powstanie też centralny rejestr naruszeń. Z myślą o obcokrajowcach, migających się od odpowiedzialności. W przypadku kontroli granicznej będzie im można zakazać wjazdu do Polski albo wyjazdu.
0: Prawda Antyradia.
1: Obozowiska bezdomnych pod wiaduktami na celowniku władz Katowic. Jedno z nich zostało usunięte z sąsiedztwa ruchliwej krajowej 86. Na tych ludzi czeka pomoc. Nie muszą siedzieć pod mostem, mówi wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
3: Natomiast jeśli ktoś z tej pomocy nie chce skorzystać, my nie mamy narzędzi do tego, żeby taką osobę zmusić. W żaden sposób takiej osoby nie uprawnia do tego, żeby zawłaszczać przestrzeń publiczną, żeby tworzyć jakieś obozowiska, koczowiska.
1: Władze Katowic apelują do mieszkańców o zgłaszanie miejsc, w których powstają takie obozowiska. Dzięki temu służby mogą szybciej reagować.
0: Prawda Antyradia.
1: Harry Potter zmienił przebieg węzła energetycznego łączącego Irlandię i Wielką Brytanię. W zasadzie to fani cyklu powieści zmienili. Kable miały iść przez walijską plażę Freshwater West, gdzie został pochowany fikcyjny bohater. Ludzie zaczęli protestować, więc wykonawca się zlitował i zmienił plany.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Burza i deszcz na północy Wielkopolski, ulewa rozciąga się od Koszalina po Poznań i wędruje w kierunku Pomorza. Na wschodzie kraju raczej słonecznie, na Mazurach i Mazowszu może grzmieć wieczorem. Na termometrach w większości kraju dziś około 25-30 stopni, jutro nie więcej niż 25 i słonecznie w całej Polsce.
4: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
0: Desperados na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperados ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados na wakacje w Antyradiu.
1: Dobra, ja mam teorię. Wydaje mi się, że najwięcej dziwnych żartów robili sobie ci, którzy mają rodzeństwo.
2: Oj tak, na pewno. To jest po prostu...
1: Taki bodziec, w to, że masz rodzeństwo.
2: Taki bodziec, siostra, brat. Boże, posłuchajmy, coś ty chłopaku narobił tej swojej siostrze.
3: Cześć, Antyradio. Jak miałem chyba 12 lat, moja siostra miała około 10, to wpadł mi w ręce taki malutki woreczek strunowy, tak zwana dilerka. Wsypałem do niego małą łyżeczkę mąki i włożyłem jej do kurtki obok portfela. Myślałem, że sama znajdzie ten woreczek i się przestraszy, ale się lepiej, bo wyciągnęła go razem z portfelem w sklepie, kupowała sobie bilet na autobus i panie ekspedientki były przerażone razem z siostrą, ale jedna z nich okazała się być fanką seriali amerykańskich, bo otworzyła woreczek, wzięła trochę na palec, próbowała i powiedziała spokojnie: to mąka.
1: Nie. Ja mam dwa pytania. Znaczy po pierwsze, tak, bo ja nauczyłam się dzisiaj nowego słowa. Ja nie wiedziałam, że na mały woreczek strunowy mówi się dilerka, to raz. A dwa, skąd pan o tym wszystkim wiedział, mając 12 lat?
2: Proszę państwa, 11 minut po godzinie 9. Zostańcie z nami. Zaraz Małgo wybierze mojej radiowej siostrze. Oddaję możliwość tutaj zadecydowania. A my wracamy do was i powiemy jeszcze o czymś. Myślę, że o tym polityku z Kosowa. Co ty na to?
1: Wchodzę w to.
2: Dobra.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Moi drodzy, obrady parlamentu niepolskiego, parlamentu Kosowa, doszło do wymiany zdań mocnej. Ja nie będę tutaj wgłębiał się w szczegóły, o co się kłócili.
2: Ale to powiem ci, że zdziwiona jestem, bo myślałam, że jak powiesz o tym, że doszło do wymiany zdań, to myślałam, że jednak w naszym rodzimym się to będzie działo.
1: No i słuchaj... W naszym rodzimym, wymiana zdań.
2: Czyli okazuje się, że nie tylko u nas się kłócą.
1: Słuchajcie, przeciwniczka premiera Kosowa, pana Albina Kurtiego, obrzuciła go jajkami.
2: Ale tak przy ludziach?
1: Tak. Krzyczała wstydź się i tak dalej, i tak dalej. No normalna, standardowa wymiana zdań między opozycją a stroną rządzącą. No i spuentuję tą informację słowami pana premiera, który do zdarzenia podszedł bardzo taki stonowany sposób. Powiedział, że jeśli obrzucenie go jajkami jest ceną za dialog, to chętnie ją zapłaci.
2: No, to słuchaj, fajnie. Ja bardzo życzę takiego podejścia u nas, bo myślę, że gdyby u nas incydent jajkowy miał miejsce, to mogłoby się to skończyć co najmniej więzieniem.
1: Dobra, nie prowokuj, bo jak słowo incydent jest, czy mi się kojarzy z basenem, nie? Przestańmy o tym mówić.
2: Dwójka.
1: Nie damy się prowokować. Electric Light Orchestra teraz 19 po 9.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w Twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.

0: Maltretowane dwumiesięczne dziecko trafiło do warszawskiego szpitala. Uwaga na złodziei. Co czwarty Polak padł ofiarą włamania. W internecie też niebezpiecznie. AI pomaga cyberprzestępcom.
1: Prawda Antyradia.
0: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Dwumiesięczne dziecko z obrażeniami wskazującymi na maltretowanie. Niemowlak trafił do lecznicy około miesiąca temu z podejrzeniem zachłyśnięcia podczas karmienia. Początkowo nic nie wskazywało na przemoc. Jednak rodzice zachowywali się podejrzanie. Matka była nieobecna, a ojciec wypytywał o dziwne szczegóły. Dokładniejsze badania wykazały m.in. stare złamanie żebra. Szpital uruchomił odpowiednie procedury. Lekarze odkryli, że 6 lat wcześniej starszy brat chłopca był hospitalizowany w podobnych okolicznościach. Rodziców czeka teraz rozprawa co do praw opieki nad dziećmi. Ma się odbyć już dzisiaj.
1: Prawda Antyradia.
0: Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu albo samochodu. Ubezpieczenie od kradzieży ma tylko co piąty. Ubezpieczamy, zabezpieczamy się inaczej. Rankomat.pl, Krzysztof Grzegorz Dymczyszak.
2: 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu. Drzwi antywłamaniowe ma 19% respondentów, natomiast alarmy domowe tylko 9%.
0: Najczęściej kradzione są pieniądze, narzędzia budowlane i ogrodowe oraz rowery.
1: Prawda Antyradia.
0: O bezpieczeństwo trzeba dbać też w internecie. Co czwarty polski pracownik został oszukany przez fałszywe materiały AI. Tak wynika z nowego raportu Cyberportret polskiego biznesu.
3: Od początku sierpnia w Unii Europejskiej obowiązują przepisy, które nakładają na firmy i twórców obowiązek jasnego informowania o materiałach stworzonych lub zmienionych przez sztuczną inteligencję. Eksperci jednak ostrzegają, że cyberoszustów prawo nie ograniczy. Dagma Bezpieczeństwo IT, Marcin Mazur.
4: Nie możemy już ufać wyłącznie temu, co widzimy i słyszymy. Głos lub wizerunek mogą zostać cyfrowo sklonowane. Dlatego każdą nietypową prośbę o przelew, dane czy pilną decyzję warto potwierdzić innym kanałem komunikacji.
3: Tymczasem według raportu Cyberportret polskiego biznesu ponad połowa Polaków pracujących przy komputerze nie wie, czym jest deepfake. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Strefa płatnego parkowania urosła w Krakowie. Od dzisiaj obejmuje okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoni. Burza i deszcz na północy Wielkopolski. Ulewa rozciąga się od Koszalina po Poznań, wędruje w kierunku Pomorza. Na wschodzie kraju raczej słonecznie. Na Mazurach i Mazowszu ma grzmieć wieczorem. Na termometrach w większości kraju dziś w okolicach 30 stopni. Jutro 25 i słonecznie w całej Polsce.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchajcie, moi drodzy, obywatel Serbii zasnął na swoim dmuchanym kole. Zasnął, ja nie wiem, jak to się stało, ale zasnął w okolicach rzeki Dunaj.
2: Nie zdarzyło ci się nigdy na przykład pływać sobie na dmuchanym materacu na jeziorze i zasnąć? Ja na jeziorze zasnąłem kiedyś, na szczęście daleko mnie nie wywiało.
1: No to ten pan zasnął i on informuje o tym hojte.at, taki portal zagraniczny. Wyobraźcie sobie, że zasnął, no i ocknął się dopiero na wodach na terytorium Rumunii.
2: Straż wodna go tam przyhaltowała?
1: Słuchaj, straż graniczna, funkcjonariusze szybko go odnaleźli. On wzywał pomocy, krzyczał ratunku.
2: Ale to co, on się po prostu obudził, zobaczył bezkres wody i zaczął tam
1: wytłumaczył, że po prostu zasnął i dopiero obudził się w tej Rumunii. Nurt Dunaju go poniósł dość daleko od brzegu. No i wyobraźcie sobie tutaj, cytuję, po zakończeniu badań oraz dopełnieniu niezbędnych formalności rumuńskie służby przekazały mężczyznę odpowiednim organom po stronie serbskiej.
2: Ale ja sobie to wyobrażam, bo wiesz, trzeba było po prostu podpłynąć z nim do tej granicy i tak go popchnąć na tym materacie, bo sobie wpłynął.
1: Ciekaw jestem, czy miał dowód, paszport, czy M-obywatel. Zaraz wracamy.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Ale szybko zleciało, co? Już zaraz będziemy się z Państwem żegnać. No już właśnie, za chwileczkę, już za momencik.
2: Trzeba chyba wręczyć, proszę ja Ciebie, nagrodę.
1: Wybrałam, byłam Kamila. Przeczytać Ci szybko maila. Tak. Hej, kiedy moja dziewczyna była w 9 miesiącu ciąży, byliśmy na jednej z ostatnich wizyt kontrolnych u ginekologa. Poczekalnia około 8-10 osób. W końcu jej wizyta się kończy, wychodzi i powoli tupta w moim kierunku, trzymając się za brzuch. Stwierdziłem, że donośnym, lekko wystraszonym głosem zapytam: i co? Jesteś w ciąży? Co też uczyniłem. Niestety nie widziałem dokładnie reakcji ludzi w poczekalni, bo znacznie przyspieszyła i wyszliśmy. Na szczęście ją to rozbawiło. Pozdrawiam, Kamil.
2: Softowy żarcik.
1: Tak,
2: bardzo
1: ale
2: dobry.
1: Bardzo fajny.
2: Słuchajcie, my się naradzimy, wręczymy Państwu nagrodę. Co będzie nagrodą, nie wiemy. Musimy
1: ja
2: otworzyć
1: znajdę
2: szafeczkę.
1: Już zaraz Kamil do Ciebie napisze, to musisz mi wysłać po prostu swój adres.
2: Daj dwie nagrody. Jedną praktyczną, drugą bardzo niepraktyczną.
1: Tak? Dobra,
2: typu długopis i nie wiem.
1: Coś wymyślę.
2: Bluzoplecak.
1: Coś wymyślę. Dobra, słyszymy się jutro.
2: Tak,
1: dobrego dnia.
2: Wam bardzo serdecznie.
1: Idziemy
2: i
1: sobie.
2: Ja się kłaniam, pani
1: ja
2: się kłania,
1: kłaniam.
2: Małgo się kłania. Słyszymy się siódma.
1: Pa.
0: Człowiek w kalendarium.
1: Ty jeszcze dała mnie ten ogon. Pa.
2: Pa.

0: emocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę w festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399.

0: Nie mogłam się doczekać.
1: Poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Złote algi znów mogą zakwitnąć. Jutro zbiera się międzyresortowy zespół do spraw Odry. W 6 węzłów A4 do remontu jest przetarg. Wpływ demografii na rynek mieszkaniowy policzony. Mikrokawalerek będzie przybywać.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10. Mieszko Drescher. Zapraszam. Złote algi znów zagrażają kanałowi Gliwickiemu. Ostatnie badania Wód Polskich wskazują na ich szybki rozwój. Do odwołania obowiązuje zakaz korzystania z wody w dwóch sekcjach kanału, między śluzami Łabędy i Dzierżno. Nie mogą pływać na przykład statki wycieczkowe. Na razie nie ma informacji o śniętych rybach. Złotych alg nie wykryto też w głównym nurcie rzeki. Jutro sprawą zajmie się międzyresortowy zespół do spraw Odry. 4 lata temu od złotej algi w Odrze padło ponad 350 ton ryb.
1: Prawda Antyradia.
0: 6 węzłów A4 do remontu. Chodzi o dolnośląski odcinek i miejsca, gdzie nawierzchnia jest w najgorszym stanie, mówi Magdalena Szumiata z GDDKiA.
2: Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie.
0: W planach jest przebudowa całej autostrady na dolnośląskim odcinku tak, żeby miała po 3 pasy plus awaryjny w każdym kierunku. Tu jednak bez konkretów.
1: Prawda Antyradia.
0: To, że Polaków jest coraz więcej, może wpłynąć na rynek mieszkaniowy. Ale nie musi. Rośnie liczba singli, którzy mieszkają sami. W 2006 roku takie gospodarstwa domowe to było 22%, w zeszłym roku już 35%, ale nie wszędzie Polacy będą chcieli mieszkać. Sonar Home, Anton Bubiel.
3: Prognozy wskazują, że do grona długoterminowych beneficjentów należą przede wszystkim Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto. Znacznie większe ryzyko stagnacji lub realnych spadków cen dotyczy ośrodków pozbawionych silnych funkcji akademickich i gospodarczych.
0: Rosnąć będzie popyt na małe mieszkania, spadać będzie na te duże, potrzebne rodzinom z dziećmi.
1: Prawda Antyradia.
0: Podróż planujemy w internecie. Według Sky.pl współczesny podróżnik jest bardziej wymagający, świadomy i cyfrowy. Katarzyna Hałdon.
4: Klienci chcą szybko znaleźć inspirację, porównać oferty, zaplanować atrakcje i zarezerwować cały wyjazd bez przełączenia się między wieloma serwisami. A coraz częściej wykorzystują do tego aplikacje mobilne i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.
0: Sztuczna inteligencja najczęściej pomaga w znalezieniu atrakcji i zaplanowaniu tras zwiedzania. 9:02.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Deszczowo od Pomorza przez Kujawy po północ Wielkopolski. Na wschodzie i zachodzie kraju raczej słonecznie, chmurzy się głównie w centrum. Na Mazurach i Mazowszu może grzmieć wieczorem. Na termometrach dziś w okolicach 30 stopni w większości kraju. Jutro do 25 i słonecznie w całej Polsce.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Do Ani i kultowo się zrobiło. Dzień dobry, Paweł Chowaniec. 10 minut po 10, poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Dużo tych dziesiątek. I bardzo dobrze, nowy tydzień, nowe możliwości. Tak mówią i ja tak powiedziałem dzisiaj. Pan Wojciech podrzuca, że jest dzień przewodników i ratowników górskich. Och, dla nich wielki szacunek i ukłony. W 2018 roku Michał Kwiatkowski wygrał 75. Tour de Pologne. Tour de Pologne za nami, tak jak żeńska odsłona Tour de France. Kasia, nie wiadomo, Fini zajęła, jak wiadomo, drugie miejsce. Brawo, dziewczyna. Także z gór. O miłości, o szóstkach będzie. Słoneczko też nam zaświeci, ale nie w pełni 12. Oj, nie. Natomiast do 13 będę z wami z największą przyjemnością. Paweł Chowaniec, zapraszam.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: To państwo powiedzą na Ice Drinkers? Kinderhall Jack? On dobrze rozgrzeje. Green Day również nam się pojawi, a trochę nowości i klasyków, jak wiadomo. No to co, jedziemy?

0: tak sobie pomyślałem, że z miłości do muzyki został ten kawałek, ta piosenka skomponowana przez Joy Division. 23 po 10.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A Chris komentuje, chwała ratownikom górskim. Ja jednak tęsknym okiem spoglądam w stronę plaży na ratowniczki słonecznego patrolu. Gdyby takie nad morskim okiem wyławiały wariatów z wody, to topiłbym się codziennie. A propos, ponoć polska marynarka wojenna szuka kandydatów bez umiejętności pływania. Tacy będą bronić okrętu najdłużej. Nie wiem, czy tak jest, ale a propos takich historii, no, Grecy też spalili pod Troją swoje okręty, tak?
2: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
3: This is Brandon Flowers.
4: Hi everybody, this is Dexter.
5: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.

0: promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: No i tak można zapętlić i proszę bardzo, Hey Jude, Beatles. Tutaj gra piękna muzyka, a tu świat się wali, bo banki o miłości piszą.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Serio. Ostrzegają, informują o wakacyjnych oszustach. Właśnie ostrzegają przed wakacyjną miłością. Uważaj. Naprawdę jeden z banków wysłał mi maila. Uważaj na niespodziewane zaproszenia do grona znajomych od osób, których nie znasz. Jeżeli, cytuję to wszystko, ten mail cytuję. Jeżeli pisze do ciebie ktoś znany, marynarz, lekarka na misji, wdowa lub przystojny inwestor i obrzuca cię komplementami. Pamiętaj, oszuści wykorzystują zdjęcia prawdziwych osób lub tworzą fałszywą tożsamość przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji i robią co mogą, aby cię zmylić. Najpierw piękne, proszę państwa, słówka, a potem pożycz forsy. To wtedy uczucia chowamy.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

pojawi się pewien utwór, ale nie powiem, niech to będzie niespodzianka. Ale Brian Adams też całkiem w porządeczku, a coś wybranego, odchowanego też będzie.

0: No właśnie, tego mi było potrzeba. Będzie o spotkaniu kosmitów z pieskami. Magda Poddańczyk tak mi powiedziała. Ciekawa sprawa. Za 7 minut prawda w Antyradiu o 11.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory.

0: teoria
1: i praktyka.
2: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
1: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: przyznawanie funduszy popowodziowych kontrolowane przez CBA. Pożary na granicy Hiszpanii i Portugalii. Z ogniem walczy 600 strażaków. Na koniec prawdy spotkanie kosmitów z pieskami.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje przyznawanie funduszy popowodziowych. Funkcjonariusze od kwietnia sprawdzają, czy przestrzegane są procedury w przyznawaniu pieniędzy przedsiębiorcom poszkodowanym przez powódź 2 lata temu. To odpowiedź na artykuł w Wirtualnej Polsce. Portal informuje, że 4,5 miliona złotych z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, mimo że 4 niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. Pieniądze otrzymały podmioty powiązane z wiceprezeską agencji.
1: Prawda Antyradia.
0: W tym tygodniu powinno być taniej. Według analityków rynku paliw liter 95 może kosztować od 7 zł 21 groszy do 7 zł 36 groszy. Za litr diesla możemy zapłacić maksymalnie 8 zł i 19 groszy.
1: Prawda Antyradia.
0: Strażacy z Portugalii i Hiszpanii walczą z kilkunastoma dużymi pożarami lasów w strefie przygranicznej. Konieczna była ewakuacja około 500 osób.
1: Prawda Antyradia.
0: Zakończyły się próby przed wielką defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Będzie to największa defilada w historii, zapowiada wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
2: To będzie ponad 300 jednostek sprzętu lądowego, ponad 60 statków powietrznych i ponad 20 różnego rodzaju okrętów.
0: Defilada rozpocznie się 15 sierpnia w samo południe na warszawskiej Wisłostradzie. W tym samym czasie na Zatoce Gdańskiej ruszy też parada okrętów Marynarki Wojennej.
1: Prawda Antyradia.
0: Sezon ogórkowy w sztuce. I to dosłownie. W katowickim Rondzie Sztuki ruszyła wystawa Kurier Wakacyjny Michała Prażmo. Artysta stworzył cykl obrazów, które wyglądają jak ilustracje do artykułów ze zmyślonej gazety opisującej wydarzenia sezonu ogórkowego. Wszystko zaczyna się od pytania, co gdyby na Śląsku wylądowali kosmici?
3: Kosmici wylądowaliby w Parku Śląskim. Jest to główna oś narracyjna wystawy, jest to wystawa malarska. Pokazuje taką historię wakacyjną, przygody piesków, które spotykają kosmitów.
0: Mówił Adrian Chorembała z katowickiego Ronda Sztuki. Wystawę można oglądać do 15 września.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Rockstar wyciska GTA 6 jak cytrynę i graczy przy okazji. Trzeba będzie zapłacić za zwiastun najbardziej oczekiwanej gry ostatnich lat. Ma trafić na Netflixa, który darmowy nie jest. To będzie rozszerzony materiał na czasową wyłączność. Dopiero kilka godzin później ukaże się na YouTubie. Przedsprzedaż ruszyła pod koniec czerwca, a wcześniej ludzie dostali tylko 2 zapowiedzi. Ta dłuższa trwała niespełna 3 minuty. Najdłuższy film o Godzilli ze wszystkich jak dotąd nadchodzi. To kontynuacja filmu Godzilla Minus One pod tytułem Godzilla Minus Zero. Będzie trwać 2 godziny i 15 minut, czego dowiadujemy się po festiwalowej premierze w Nowym Jorku. Ta światowa, kinowa będzie 26 września, jednak w Polsce dopiero 6 listopada. Akcja będzie osadzona w 1949 roku w Japonii, tuż po zakończeniu II wojny światowej.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: Na północy i zachodzie Polski będzie dzisiaj padać deszcz, zagrzmieć może na Mazowszu oraz na Warmii i Mazurach. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i słońce. Termometry pokażą maksymalnie od 21 stopni w Koszalinie przez 31 w Poznaniu i Krakowie, 33 w Warszawie do 34 we Wrocławiu i w Rzeszowie.
5: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Paweł Chowaniec.

0: takim oddechu ta piosenka trochę jest. Queens of the Stone Age, Easy Street w Antyradio.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Chowany, witam ponownie. Poniedziałek, 10 sierpnia. Jakoś szczyt sezonu wakacyjnego teraz jest, co? No, a ten tydzień też jakiś taki bardziej przyjemny, bo przecież 15 w sobotę święto, więc bardzo dużo osób 14 w piątek również będzie miało wolne i taka sierpniówka nam się przydarzy i zdarzy. Podobno ze względu na te temperatury w Polsce i Morze Bałtyckie i jeziora cieplejsze są niż zwykle. No, to jest chyba dobra wiadomość. A propos, środy zrobi się trochę ciemniej, ale to Państwo wiedzą, ja dla przypomnienia powiem.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Co się będzie działo? A propos słów. Ja bym im nie ufał. Nadużycie, to co śpiewają.

0: Dostałem sygnał, że nie tylko piękne i ciepłe wody są, ale także teraz królują jagodzianki. Pięknie.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zak...
0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój.

0: Nowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Po reklamie.

0: pytanko mam.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A o co mogą pokłócić się Polacy? No, Polacy to mogą się pokłócić, tematów to mamy odtąd, dotąd. No ale tak wakacyjnie pojawiła się historia i kłótnia o jagodzianki, proszę Państwa. Używanie borówki amerykańskiej zamiast leśnych jagód w jagodziankach to bardzo częsty powód burz, nie tylko w mediach społecznościowych, ale także w tych sklepikach przydrożnych również i ogromne rozczarowanie klientów. Prawdziwa jagodzianka powinna zawierać czarne jagody z lasu, które mają intensywny smak i barwią język na fioletowo, podczas gdy borówka amerykańska jest w środku jasna i znacznie łagodniejsza. A taka jagodzianka to po prostu pycha. I jak się ta buróweczka na przykład kapnie na bluzkę z tej jagodzianki, no to wtedy jest raj, wtedy jest pięknie, wtedy jest brudna ze śladami tego kapnięcia taka bluzka i od razu człowiek o tak, je prawdziwą jagodziankę, tylko ta nasza leśna. No a ta amerykańska, no to już nie to. To już nie to.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A co Państwo teraz robią? Jakąś jagodziankę na przykład? Teraz? A teraz? A smacznego. We'll

0: dobrze sobie przypomnieć rudą. James Zafton, Cry Baby. O, i ta końcóweczka.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A poniedziałek taki trochę zawieszony, człowiek nabiera sił. W środę ciemniej się zrobi. Dla przypomnienia, właśnie w środę dojdzie do całkowitego zaćmienia słońca. Pas całkowitości będzie przebiegał poza Polską przez obszary Arktyki, północnego Atlantyku, między innymi Grenlandia, Islandia, Hiszpania, ale my też dostaniemy trochę atrakcji. Czytam, że najbardziej efektowne zaćmienie zapowiada się w zachodniej i północno-zachodniej części kraju. Na przykład we Wrocławiu nastąpi około godziny 29 i księżyc przesłoni blisko 85% tarczy słońca. Winno być pogodniej i tego się trzymajmy. Bo burze idą i atakują gdzieniegdzie, ale to Magda Poddańczyk sprawdzi dokładnie za 6 minut o 12, a potem jagodzianki sprawdzimy.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
12: Psycho.
11: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
13: Hello?
11: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Szesnastolatek podejrzewany o napaść na piętnastolatka trafił do schroniska dla nieletnich. IMGW ostrzega przed upałem i burzami. W tej prawdzie będą też inteligentne latarnie.
0: Prawda Antyradia.
16: Magda Poddańczyk, zapraszam. Szesnastolatek z Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku decyzją sądu rodzinnego spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Nastolatek jest podejrzewany o napaść przy użyciu noża na piętnastolatka. Ofiara w poważnym stanie trafiła do szpitala. Według ustaleń policji chłopcy się znali, ale nie wiadomo, dlaczego starszy zaatakował.
3: Prawda antyradia.
16: IMGW ostrzega przed upałem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla 14 województw. Na zachodzie, południu i w centrum termometry pokażą od 30 do 34 stopni w cieniu. Synoptycy ostrzegają również przed burzami. Alerty wydano dla 8 województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego. Burzom mają towarzyszyć silny deszcz i wiatr oraz lokalnie grad.
3: Prawda antyradia.
16: Latarnie w Warszawie zyskają mózg. Podpisano umowę na stworzenie Centrum Zarządzania Oświetleniem Ulicznym i zainstalowanie na latarniach specjalnych sterowników. Zarząd Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
12: Stworzą bezprzewodową sieć, dzięki której zza ekranu komputera w ZDM-ie będziemy mogli zdalnie sterować oświetleniem, włączać i wyłączać każdą pojedynczą latarnię, albo ciąg latarni na danej ulicy, albo grupę latarni na danym obszarze. Będzie można dostosowywać natężenie światła na przykład do pogody.
16: Dzięki nowemu systemowi prąd w latarniach będzie przez całą dobę, a nie tylko wtedy, kiedy się świecą. Dzięki temu będzie można na nich zainstalować na przykład czujniki jakości powietrza albo hałasu.
3: Prawda antyradia.
16: Bogdaniec i Psinos to dwa nowe rezerwaty w województwie śląskim. Oba położone są na terenie powiatu częstochowskiego, a ich powierzchnia wynosi w sumie 220 hektarów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Natalia Zapała.
13: Rezerwat Bogdaniec chroni ekosystem leśny z siedliskami buczyn porastających wzgórza, takie jak Bogdaniec i Koziarską Górę, z wapiennymi ostańcami i schroniskami skalnymi.
16: Po utworzeniu dwóch nowych rezerwatów przyrody w Śląskiem jest ich już w sumie 70.
3: Sponsorem programu są militaria.pl.
16: Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem. Jak już wiecie, sprawda antyradia zagrzmieć może w 8 województwach. Alerty obowiązują od 17 do 3. Na jutro natomiast specy od meteo zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i słońce w całym kraju, a termometry pokażą maksymalnie od 20 do 25 stopni.
3: Sponsorem programu były militaria.pl. Letni ostry dyżur w antyradiu na

0: Nie, no pełne szaleństwo. Mr. Charm i The Rolling Stones w Antyradio.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Chowany, witam ponownie. Ja mówiłem, że pojawiły się te jagodzianki z borówkami amerykańskimi. No i jak ktoś kęs weźmie, to niekiedy awanturka gotowa. A pan Dariusz napisał przewrotne pytanie. Panie, a z czym są te jagodzianki? Jest jak najbardziej uzasadnione. A wszyscy się ze mnie śmiali, jak pytałem. No, kto pyta, ten nie błądzi, wiadomo. Jest też w mailach element okrucieństwa. Marek napisał, a to ja sobie teraz zjem pyszną domową jagodziankę, którą robi moja mama, a jagody zbieraliśmy w naszych pięknych Beskidach i potwierdzam, brudzą wszystko dokoła. Tekst jak tekst, ale zdjęcie też zrobił.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Nie, fantastycznie. To wygląda. Zazdroszczę. Bestie. Elosuj, proszę bardzo. The Black Keys również nam się pojawi. A ostry dyżur do 13. No to jedziemy.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: No, taki wakacyjny klimacik nam się zrobił. Beautiful People, The Black Keys z tymi jagodziankami. Niekiedy mają borówki amerykańskie zamiast tych prawdziwych, leśnych. I państwo komentują, pan Krzysztof jak zawsze w punkt. Borówka amerykańska pasuje do jagodzianki tak jak kebab do Kazimierza Dolnego lub ciupaga do Mielna. Niby można, ale gdzieś to nie leży.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: MoveMediaExpert.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
3: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
2: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
3: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
4: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.

piękne papryczki, by the way. Państwo robią smaka na te jagodzianki. Niby takie zwykłe drożdżówki, tak? No drożdżówka jak drożdżówka, ale... Jest to właśnie ale. Kuszą i sprowadzają z dobrej drogi. Są słuchacze, którzy nie dochodzą na szczyt w Beskidach, bo po drodze wchodzi się na polankę z jagodami i tak długo zbiera się i zbiera się i się je i te palce i języki, że nie wystarcza czasu na zrobienie zaplanowanej trasy. I szczyt w Beskidach przepada. Ale... Jest to ale. Góry zostają, a jagodzianki znikają. Wiadoma sprawa. Państwo zostają? Tym bardziej, że ja tutaj drzwi otwieram takiego hotelu. O, na oścież. I zapraszamy. Zapraszamy, proszę wchodzić, czuć się jak u siebie w domu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Zmieniło się do jagodzianek. Słuchacze Antyradia rozpisali się. A ty babrałeś się kiedyś z jagodzianką?
2: W jagodziance czy się babrałem? Takiej dużej nie napotkałem jeszcze, żeby się w niej babrać. Ale ogólnie, ja, wiesz co, lubię jeść rękami, tak, bo to takie pierwotne jest i lepiej smakuje, no.
1: Ja w swoim szaleństwie, jak byłem mały, to jak mama kupowała mi jagodziankę, to ja po prostu się rozbierałem.
2: Z koszulki,
1: i spod koszulki.
2: Jak Smurf później wyglądałeś, taki fioletowy.
1: No, to prawda.
2: Smurf Banita.
1: Tak jest. Konrad Czubaj za moment rozpoczy Lokomotywę Latem, to po godzinie 13. Było miło, Paweł Chowaniec, do usłyszenia. Co tam masz? Tak?
2: Ja dzisiaj mam Sound of Ages, czyli będzie można posłuchać Michaela Schenkera i Nazaretu w Zamku Ćmielów. No, a w ogóle tak pomyślałem sobie, Smurf fioletowy to jest Smurf, który się zawstydził, bo jak on jest defaultowo, że tak powiem, po staropolsku mówiąc, niebieski, robi się czerwony ze wstydu, to się robi fioletowy.
1: Nie było mi wstyd.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalnych.

pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Straż Graniczna zatrzymała Gruzina poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Uwaga na złodziei, co czwarty Polak padł ofiarą włamania. W tej prawdzie będą też bocianie sejmiki.
0: Prawda Antyradia.
1: Magda Poddańczyk, zapraszam. Straż Graniczna zatrzymała obywatela Gruzji. 28-latek był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. ułatwianiem cudzoziemcom nielegalne przekraczanie granicy. Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku Chopina po przylocie z Tbilisi.
0: Prawda Antyradia.
1: Milion mieszkańców ewakuowały Chiny w związku z potężną burzą tropikalną. Żywioł sparaliżował Szanghaj, odwołano setki lotów, wstrzymano ruch na czterech liniach metra, woda wdarła się na osiedla mieszkalne oraz ulice. Obecnie tajfun przesuwa się na północny zachód. 5 dzielnic Pekinu objęto już czerwonym alertem.
0: Prawda Antyradia.
1: O 5,5% wzrosło rok do roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie, informuje o tym GUS. W drugim kwartale tego roku wyniosło ono nieco ponad 9230 zł brutto.
0: Prawda Antyradia.
1: Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu albo samochodu. Ubezpieczenie od kradzieży ma tylko co piąty. Zabezpieczamy się inaczej. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
2: 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu. Drzwi antywłamaniowe ma 19% respondentów, natomiast alarmy domowe tylko 9%.
1: Najczęściej kradzione są pieniądze, narzędzia budowlane i ogrodowe, a także rowery.
0: Prawda Antyradia.
1: Kierunek ciepłe kraje. Na polach i łąkach zaobserwowano już sejmiki bocianów. To oznacza, że ptaki szykują się do odlotu, informuje przyrodnik Jacek Słupek.
3: Ptaki gromadzą się w stada. Młode jeszcze dołączają. Tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi. Natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie. Dlatego, że bociany korzystają z kominów termicznych. Jeden wykryje to od razu, cała reszta z tego korzysta.
1: Z Polski do Afryki bociany lecą około 26 dni. Na jutro synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i słońce w całym kraju. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie w Trójmieście, 24 w Katowicach, Lublinie i Poznaniu, 25 stopni będzie w Opolu, Warszawie i Krakowie. W środę ma być podobnie, to znaczy słonecznie i z temperaturą nieprzekraczającą 26 stopni.
0: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Motywa w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, prójemy dziarsko przez poniedziałek, 11 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w atmosferze takiej jeszcze dla mnie, no, festiwalowej. Ja taki człowiek tuż po festiwalowy jestem. Oczywiście mówię tutaj o festiwalu w Katowicach, w którym brałem udział z ogromną przyjemnością. Super to była edycja. Pozdrawiam wszystkich jeszcze, którzy się kręcą po Katowicach i tam sobie kawkują i tam piją jakieś soki owocowe. Przedwczoraj był przelew Etiopia. Nie, przedwczoraj było Peru, wczoraj Etiopia, a dzisiaj to nawet nie wiem, jaką stopiłem kawkę, ale też bardzo dobrą. Konrad Czubaj, dzień dobry raz jeszcze. Na pewno o festiwalu trochę pomówię, a na pewno zaproszę także na The Sound of Ages, czyli taki festiwal na Zamku Śmielów. No to startujemy, proszę Państwa, jestem z Wami do 16.

0: delikatna muza w poniedziałek, żeby Państwa nie drażnić. John Lennon, Woman, 24 minuty po godzinie 13. Proszę Państwa, dzisiaj Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. To z okazji Dnia Świętego Wawrzyńca, czyli patrona wyżej wspomnianych. No, wielki szacunek dla przewodników, a zwłaszcza ratowników, którzy często z narażeniem swojego życia pomagają innym. I trochę tych przypadków w Tatrach jest dużo. Mam wrażenie, że z roku na rok coraz więcej. Jak świętować? No właśnie, no najlepiej nie dokładając im roboty, a więc dostosowywać wybór szlaku do swoich umiejętności i być dobrze przygotowanym do wycieczek. Tylko tyle i aż tyle. No dobrze, były służby ratownicze, ale w tej godzinie w Antyradiu jeszcze pojawią się służby, a dokładnie The Police.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: W Media Expert taniej masz.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 złotych rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
13: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
15: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

W jednym z wywiadów Sting mówił, że w muzyce heavy metalowej wokaliści często mają wysokie głosy, co pozwala im przebić się przez instrumenty, co czyniło ze mnie heavy metalowego muzyka, powiedział Sting. No oczywiście z pewną dozą autoironii i humoru, ale coś w tym jest, że ten jego bardzo wysoki wokal swego czasu naprawdę robił świetną robotę. Oczywiście z pozostałymi dwoma panami, Andym i Stewartem. No głos się Stingowi troszkę był obniżył, no ale tak to bywa w życiu. A to już Jam, za 23 minuty będzie 14. Prujemy, no i Harleyem, i Rokomotywą. Co kto lubi, można wybierać.

0: sobie na antenie Antyradio, bo to cał, każdy to chyba muzyk sesyjny był. Zbliża się godzina 14, 6,5 minuty dokładnie przed godziną 14. Wracam do Was w przyszłej godzinie Lokomotywy z biletami na Sound of the Ages na Zamku Ćmielów, także bądźcie blisko Antyradia.
1: Greetings all Earthlings, my name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: It's Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Zakaz sprzedaży alkoholu nocą możliwy w całym kraju. A w Polsce susza, poziom wody w rzekach spada poniżej normy. AI pomaga cyberprzestępcom. Co czwarty polski pracownik został oszukany.
1: Prawda Antyradia.
0: Magda Poddańczyk, zapraszam. Nocna prohibicja możliwa w całej Polsce. Przepisy są na razie na etapie sejmowych prac, ale ze strony wiceszefowej Komisji Zdrowia Violetty Tomczak z Polski 2050 padła bardzo ważna deklaracja.
2: Mamy ponadpolityczną zgodę na nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Także będzie obowiązywało na terenie stacji benzynowych.
0: Oprócz nocnej prohibicji poselski projekt przewiduje też zakaz reklamy i promocji alkoholu, także napojów 0%.
1: Prawda Antyradia.
0: Susza coraz mocniej daje się we znaki. Poziom wody w ponad 340 stacjach pomiarowych polskich rzek spadł poniżej normy dla niskiego przepływu. Wody brakuje między innymi w Wiśle, Warcie i Bugu. Dramatyczna sytuacja jest też na Zalewie Sulejowskim w województwie łódzkim, mówi ekohydrolog Sebastian Szklarek.
3: Woda tam się już cofnęła tyle, że niektóre przystanie łodzie stoją na brzegu, na mule.
0: Sytuacji hydrologicznej nie poprawią burze, które pojawią się po południu w centralnej i północnej Polsce. Przyniosą za to silny wiatr, w porywach nawet do 100 km na godzinę.
1: Prawda Antyradia.
0: Deepfake? A co to takiego? Ponad połowa Polaków pracujących przy komputerze nie wie, czym są materiały cyfrowe zmanipulowane przy pomocy AI. Tymczasem, według nowego raportu Cyberportret Polskiego Biznesu, oszustwa z użyciem sztucznej inteligencji już dotykają pracowników. Dagma Bezpieczeństwo IT, Marcin Mazur.
4: Co czwarty polski pracownik miał kontakt z fałszywymi materiałami wygenerowanymi przez AI, a niemal co dziesiąty spotkał się z próbą podszycia pod współpracownika lub kontrahenta.
0: Z tego raportu wynika również, że 70% badanych nie wie, czy jest w stanie odróżnić treść stworzoną przez AI od autentycznej.
1: Prawda Antyradia.
0: Dwa niedźwiedzie zginęły na drogach powiatu tatrzańskiego. W niedzielę w Zakopanem młody niedźwiedź wbiegł na jezdnię wprost przed nadjeżdżającego busa. Również dwa tygodnie temu w rejonie Doliny Kościeliskiej osobówka potrąciła niedźwiedzia. Policja informuje, że do wypadków z udziałem dzikich zwierząt najczęściej dochodzi między zmierzchem a świtem. Gorąco będzie do wieczora. IMGW ostrzega przed upałem. Alerty pierwszego i drugiego stopnia obowiązują w prawie całej Polsce. Wyjątkiem są Pomorze i Pomorze Zachodnie. Synoptycy ostrzegają również przed burzami. Zagrzmieć ma późnym popołudniem na północy, wschodzie i w centrum. Burzą będą towarzyszyć silny deszcz i wiatr oraz lokalnie grad.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: W Antyradiu.
1: W sumie mógłbym powiedzieć, z drogi śledzie lokomotywa jedzie, bo to Szwedzi byli przed chwilą na antenie Antyradia, grupa Europe. Oni lubią śledzie, ale takie sfermentowane. Schulstroming to się nazywa. Państwo na pewno wiecie, o czym mowa. Konrad Czubaj, dzień dobry, 13 minut po godzinie 14. Jedziemy już drugą godzinę z lokomotywą i zgodnie z obietnicą wracam do Was z podwójnym biletem na Sound of the Ages Festival 22 sierpnia, Zamek Ćmielów. Zagra m.in. Misia Reszta ze Skorpionsów czy grupa Nazaret. No a skoro Ćmielów to oczywiście porcelana, to rozszerzymy zagadnienie i ja Państwa zapytam, jaki jest najbardziej rockowy element wyposażenia kuchennego. Jaki jest Twoim zdaniem najbardziej rockowy element wyposażenia kuchennego? Napiszcie to pod konrad@antyradio.pl, a najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie nagrodzona podwójnym zaproszeniem na Sound of the Ages Festival. No to lecimy dalej, a niebawem przypomnimy sobie tegoroczny, jak to brzmi, już w zasadzie no, festiwal, który się był zakończył wczoraj. Zagrał Johnny Marr, no i zagramy coś spod tego znaku. Is this some sort of hip music? Ale to później oczywiście. Teraz Aglicky Joe.

się akurat śmieję, bo czytam Państwa odpowiedzi konkursowe, a Państwo bardzo dobrze umiecie w te rzeczy. Pytanie było następujące: jaki przedmiot wyposażenia, jaki element wyposażenia kuchennego jest najbardziej rockowy? Konrad@antyradio.pl. Natomiast ja teraz zmieniam temat. Off Festival przeszedł już do historii, a ja chciałbym wrócić jeszcze do wczorajszego koncertu Jennego Mara, gitarzysty The Smiths. Co to był za koncert? Naprawdę genialny. Bardzo mi się podobało brzmienie Jonego. Pewnie trochę efekty, pewnie trochę palce, ale naprawdę brzmiało to świetnie. No i okazał się być nie tylko apostołem muzyki The Smiths, ale także apostołem muzyki Iggy'ego Popa, ponieważ zagrał Passengera, na koniec którego awionetka przemknęła nad publicznością, rycząc silnikiem nad głowami ludzi. To był naprawdę niesamowity widok i po prostu jak umówione, no jakiś tam pasażer musiał mieć niezłe widoki właśnie w tej awionetce, a później poleciał utwór, no, który też jakoś tak ładnie korespondował z tymi różnymi rzeczami latającymi nad głową, które no, na szczęście w nic nie uderzyły, ale gdyby uderzył w nas ten 10-tonowy wóz, no Państwo wiedzą, o czym mowa.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2590...
1: Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł.

0: Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
6: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
5: Nawet tutaj musisz.
7: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
5: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
6: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
8: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS, siedzibą we Wrocławiu.
9: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
1: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy, Eagle Eye Cherry.

0: Proszę Państwa, jest ten nowy trend w modzie, a może antytrend, ale poseł Marek Suski lansuje teraz szybkie okulary. Niemniej influencer modowy Łukasz Podliński mówi, że zestawienie ze sobą okularów sportowych i garnituru to dwa różne światy i wygląda po prostu śmiesznie. To tak jakby połączyć dresy i lakierki, mówi influencer. Pan Podliński nie był chyba na off-festiwalu w Katowicach, tam są połączenia absolutnie wszystkiego ze wszystkim. Myślę, że Marek Suski byłby tam gwiazdą. Ale dobrze, może o polityce to tyle, bo poniedziałek jest i w ogóle śmigamy z Lady Punk. Teraz Zamki na piasku na antenie Antyradia. 19 minut pozostało do godziny 15.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Social Distortion jeszcze na antenie Antyradia. No i trwa konkurs, w którym szukamy najbardziej rockowego elementu wyposażenia kuchennego. Konrad@antyradio.pl, proszę pisać, a najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie nagrodzona biletem na Sound of the Ages w Zamku Ćmielów. Zagra Michael Schenker czy na przykład Nazareth. No to czekam na wasze wiadomości jeszcze do 15.30, później rozwiązanie, a teraz wielkimi krokami zbliża się godzina 15. Już za chwilę Prawda Antyradia, będzie także pełna kultura i prognoza pogody. Nie oddalajcie się za daleko.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpem.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rosman.pl, regulaminy.
3: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte.

0: opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel. Tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub 3%.

0: że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia.

0: Schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Gruźlica w warszawskim przedszkolu chorują dziecko i pracownica. Etna pluje i paraliżuje lotnisko w Katanii. Puma grasuje na wolności po Mazowszu. Jest komunikat w tej sprawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Nowe przypadki gruźlicy w Warszawie. Zachorowała pracownica przedszkola i jedno dziecko. W sprawie trwa dochodzenie epidemiologiczne. Wszystkie osoby, które miały kontakt z chorą i wymagają dalszej diagnostyki, zostały objęte badaniami. Gruźlica to ciężka choroba bakteryjna płuc. Częste objawy to silny i długi kaszel czy gorączka. Choroba może także rozwijać się bez objawu przez wiele lat.
1: Prawda Antyradia.
0: Etna znów daje znać o sobie i paraliżuje lotnisko w Katanii. Z powodu erupcji wulkanu wstrzymane zostały przyloty. Popiół wulkaniczny przedostał się do przestrzeni powietrznej wokół lotniska. Na razie przyloty zawieszone są do godziny 17. Sycylijska Etna jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Często zakłóca ruch lotniczy w Katanii, głównym lotnisku wyspy.
1: Prawda Antyradia.
0: Puma znów widziana, tym razem w okolicach wsi Osiek Wólka w Mazowieckiem. Jest apel, żeby zachować ostrożność i nie wchodzić do lasów. Służby już działają, mówi Karol Szczepaniak z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ciechanowie.
2: Teraz służby gminne w porozumieniu ze Strażą Leśną udają się w miejsce, w którym była prawdopodobnie zaobserwowana ta puma. Będą zakładać fotopułapki, żeby potwierdzić, czy to zwierzę nadal znajduje się w tej okolicy, czy też już nie ma żadnego zagrożenia.
0: W przypadku zauważenia zwierzęcia najlepiej powiadomić służby dzwoniąc pod numer 112.
1: Prawda Antyradia.
0: Gorąco? Tymczasem to najchłodniejsze lato z tych, które przed nami. Liczba takich dni będzie rosnąć, a zjawiska takie jak susza i gwałtowne burze staną się stałym elementem letnich miesięcy. Wciąż robimy za mało, a emitujemy ogromne gazy cieplarniane, alarmuje Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
3: Proszę zobaczyć, ile jest ostrzeżeń o suszy hydrologicznej. Ten rok jest absolutnie bezprecedensowy, a proszę pamiętać, że my tak naprawdę każdego roku mówiliśmy o suszy. To nie jest tak, że te konsekwencje będą kiedyś, one już są.
0: Według eksperta przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one bardziej niebezpieczne. To była Prawda Antyradia.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Keanu Reeves zabierze nas na wycieczkę do feudalnej Japonii. Aktor wystąpi głosowo w filmie animowanym Hidari. Jak mówią twórcy, to będzie John Wick, ale grany przez drewniane lalki na sterydach. Fabuła będzie się kręcić wokół zemsty. Młody cieśla pracuje nad rekonstrukcją zamku, przy czym wplątuje się w spisek i traci nauczyciela, niedoszłą żonę i prawą rękę, a następnie szuka wspomnianej zemsty. Daty premiery na razie nie ma. Heroes Orchestra na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie pod koniec lipca. To będzie dwuczęściowy koncert symfoniczny muzyki z kultowych Heroesów. Chodzi o część trzecią i czwartą. Muzycy, którzy wystąpią, pracują jednocześnie nad udźwiękowieniem najnowszej części pod tytułem Olden Era. Gra jest dostępna na razie we wczesnym dostępie. Sam koncert będzie 25 lipca. Bilety są jeszcze w sprzedaży.
0: Bez alertów przed upałami jedynie Pomorze i Pomorze Zachodnie, reszta kraju z alertami pierwszego i drugiego stopnia. Zagrzmieć ma późnym popołudniem na północy, wschodzie i centrum. Burzom będą towarzyszyć silny wiatr, deszcz i lokalnie grad, a na termometrach dziś od 20 do 25 stopni.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: I nawet w poniedziałek, ale już powoli ten poniedziałek upływa. To już 12 minut po godzinie 15. Konrad Czuba i zapraszam na ostatnią godzinę Lokomotywy latem. Czytam, że luksusowy jacht należący do Marka Zuckerberga znalazł się w centrum uwagi po incydencie u wybrzeży Alaski. Otóż to pewna niewielka łódź potrzebowała pomocy, a ogromna jednostka miliardera okazała się być bezczynna. Ostatecznie na ratunek ruszył ktoś inny. No tak sobie myślę, może załoga Zuckerberga po prostu skrolowała i nie widzieli, co się tam dzieje na wodach. Byli zainteresowani tym, co się dzieje w sieci. A na naszej antenie, proszę Państwa, na naszych falach Deep Purple, Perfect Strangers na antenie Antyradia. Lecimy dalej, a nawet jedziemy, bo to Lokomotywa Antyradia. I cóż, i będzie rozwiązanie konkursu pod koniec tej godziny. Dowiemy się, kto pojedzie na Sound of the Ages w Zamku Ćmierów.

0: Mike Shinoda na antenie Antyradia. A pan Chris napisał, no tak, firma Zuckerberga łowi ludzi, więc nie dziwi, że załoga jachtu buszowała w sieci zamiast pomóc potrzebującym, bo to mogłoby nie przynieść zysku. No chyba, że ratunek za lajeczka na przykład, albo za szera. Tak się zawsze można mówić.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Knopfler.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z Antyradiem i puść

0: Jeszcze bardziej!
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: sklepach i na MediaExpert.pl. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Casey Chiefs na antenie Antyradia. No i czas na rozwiązanie konkursu, w którym można było wygrać podwójne zaproszenie na Sound of the Ages w Zamku Ćmielów. Skoro Ćmielów to porcelana, no więc zapytałem Państwa, jaki element wyposażenia kuchennego jest najbardziej rockowy. Państwo podawali oczywiście patelnię, na której można grać jak na gitarze albo jak na perkusji. Podawali gary, podawali gwizdżący czajnik. Jeden ze słuchaczy podał nawet swoją żonę, czego nie mogłem zaliczyć, bo pytałem o wyposażenie kuchenne. Natomiast wygrywa pan Jerzy, który był bardzo kreatywny w swojej odpowiedzi i wyjątkowy, bo tylko jedna taka odpowiedź padła: kosz z pedałem, bo bez sprawnej stopy perkusisty żaden kawałek w tej kuchni po prostu nie zagra. I ta odpowiedź bardzo mi się podobała. No można różne rzeczy wykręcić na takim koszu z pedałem. W łazience też można, uniwersalny sprzęt, powiedziałbym. I teraz też będzie wyposażenie kuchenne, mikrofale, lodówki, etc. Dire Straits, Money for Nothing. Utwór napisany właśnie w takim sklepie RTV AGD. No, tam zainspirowany, może tak. 23 do 16. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Jakby ktoś mnie zapytał dzisiaj, jaką piosenką jesteś, to chyba właśnie tą piosenką The Rolling Stones, Rough and Twisted. Ja teraz troszkę sobie odsapnę, bo był weekend pełen różnych atrakcji festiwalowych. No i wrócę do Państwa jutro po godzinie 13 znowu jako maszynista tej lokomotywy Antyradia. 11 minut pozostało do godziny 16, to oznacza, że za chwilę para z głośników, a Konrad Czubaj mówi do usłyszenia i pięknego popołudnia i wieczoru.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
12: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang. David Bowie.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jedna recepta w kilku miejscach, coraz więcej aptek z nową usługą. Nowy Bond będzie, to pewne. Pytanie brzmi kiedy? Na początek mobbing i istotne zmiany w tym zakresie.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. 28 tysięcy odszkodowania za mobbing minimum. Prezydent podpisał nowe przepisy o mobbingu. Jest w nich nie tylko kwestia odszkodowania i firma Joanna Łuksza.
2: Zgodnie z nowymi przepisami mobbing będzie oznaczał uporczywe, czyli powtarzające się, nawracające lub stałe nękanie pracownika. Poszkodowany nie będzie musiał wykazywać, że trwało ono długo, wywołało konkretny skutek, ani było celowym działaniem sprawcy.
1: Każda firma zatrudniająca co najmniej 10 osób będzie musiała przygotować procedurę zgłaszania mobbingu.
0: Prawda Antyradia.
1: Coraz więcej pacjentów ma możliwość realizacji jednej recepty. W kilku aptekach z takiej usługi można już skorzystać w co drugiej aptece. Tylko na Lubelszczyźnie to 600 punktów. Magdalena Musiatowicz z lubelskiego oddziału NFZ.
3: W jednej aptece brakuje części leków. Pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach, można wykupić część leków, której akurat potrzebujemy, tam, gdzie spędzamy urlop.
1: Mapę aptek znajdziecie na pacjent.gov.pl.
0: Prawda Antyradia.
1: Obozowiska bezdomnych pod wiaduktami na celowniku władz Katowic. Jedno z nich zostało usunięte z sąsiedztwa ruchliwej 8-6. Na tych ludzi czeka pomoc. Nie muszą siedzieć pod mostem, mówi wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
4: Natomiast jeśli ktoś z tej pomocy nie chce skorzystać, my nie mamy narzędzi do tego, żeby taką osobę zmusić. W żaden sposób takiej osoby nie uprawnia do tego, żeby zawłaszczać przestrzeń publiczną, żeby tworzyć jakieś obozowiska, koczowiska.
1: Władze Katowic apelują do mieszkańców o zgłaszanie miejsc, w których powstają takie obozowiska.
0: Prawda Antyradia.
1: Do końca roku ma się zakończyć tasiemiec pod tytułem Wybór nowego Bonda. Tak wynika z rozmowy producentki z portalem Deadline. Na liście zostały już ponoć tylko 5-7 nazwisk. A to była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem. Zagrzmieć może w 8 województwach. Alerty IMGW związane z burzami obowiązują od 17 do 3. Na jutro specy od Meteo zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i słońce w całym kraju, a termometry pokażą od 20 do 25 stopni.

0: ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Nas chce się wywinąć jakiś piruet. Stary, dobry, sprawdzony rock and roll na początek pary z głośników. Witamy się oficjalnie, Sandra Hajduk-Popińska
2: i Tomasz Ambroży-Obertyn. Będzie dziś między innymi, kochani, o zwierzętach w parlamencie i to nie będzie tym razem o świniach.
1: O, proszę bardzo, tę nowość. W dzisiejszym funeralnym poniekąd wydaniu pary z głośników będzie również, czy rzeczywistość dogoniła Monty Pythona, czyli coś z zupełnie innej beczki. Otóż pewien mężczyzna w Walii został aresztowany po tym, jak przebierał się za ponurego żniwiarza.
2: No proszę, opowiemy również o pewnym kierowcy autobusu, który wyznacza trendy w modzie.
1: Będzie o tym, że w Rosji pojawił się fenomen tak zwanych czarnych wdów, kobiet, które szukają ożenku z mężczyznami idącymi na front.
2: Oraz wasz ulubiony konkurs Ostatni będą pierwszymi.
1: Tak, czyli nasze radio kalambur uleputany z dźwięków znalezionych na YouTubie, w którym to kalamburze ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Waszym zadaniem będzie tradycyjnie odgadnąć, jaka to piosenka, a co do wygrania?
2: Mercz Antyradia.
1: Oczywiście i stosunkowo udane pożycie na cały wieczór.
2: A teraz ręce na kierownicę i odpalamy nasz autobus do piekła.

0: Weiland wciąż pozostaje, myślę sobie, dla mnie i dla wielu naszych słuchaczy nieodżałowaną stratą dla rock and rolla. Stone Temple Pilots na antenie Antyradia i utwór Creep to za nami.
1: A przed nami m.in. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain. Nie pojawi się również jedyny, niepowtarzalny kalambur dźwiękowy, dzięki któremu będzie można wygrać stosunkowo udane pożycie, ale teraz jeszcze wiadomości ze świata, powiedzmy. W Rosji pojawił się fenomen czarnych wdów, czyli kobiet szukających ożenku z mężczyznami idącymi na front.
0: Znajdź mężczyznę, który służy w ramach specjalnej operacji wojskowej, a kiedy zginie, dostaniesz 8 milionów rubli, powiedziała w jednym z podcastów pewna Rosjanka w odpowiedzi na pytanie, jak młoda kobieta ma zdobyć środki na kupno mieszkania.
1: No cóż, rosyjscy ekonomiści nazywają takie narzędzie finansowe odwrócony posag. Odwrócony, bo gryzie kwiatki od spodu.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
4: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
5: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.
6: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: czym poznać, kochani, że się starzejemy? Ano po tym, że album, z którego pochodzi ten utwór, czyli Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków, nie wiem czy wiecie, ale ma już, uwaga, 20 lat.
1: Bożesz ty mój, to ludzie tyle nie żyją.
0: A, no właśnie.
1: Strasznie przerażające, ale na szczęście na pocieszenie mamy dla was kalambur dźwiękowy w konkursie. Ostatni będą pierwszymi. Wasza ulubiona zagadka w kalamburze dźwiękowym uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Zawarty, ukryty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Wy musicie po prostu odgadnąć, co to za piosenka i kto ją będzie wykonywał. I wtedy dzwonicie 321-321-600. To co, puszczamy kalambur?
0: Dawaj.
1: Proszę bardzo.
2: Pukniesz rolkę?
3: Autobus piekieł bram.
4: Autobus piekieł bram.
1: No i o co może chodzić? 321-321-600. Dzwońcie od razu, bo do wygrania jest stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz
0: merczyk antyradia oczywiście.
1: I na wszelki wypadek puszczamy kalambur jeszcze raz. Proszę bardzo, skupiamy się, uwaga, oto leci kalambur.
2: Pukniesz rolkę?
3: Autobus piekieł bram.
4: Autobus piekieł bram.
1: No i proszę bardzo, 321-321-600. Ostatni będą pierwszymi.
0: John Jett wam teraz gramy.

0: Dobrze, tak czasami dać się połaskotać długą brodą panów z ZZ Top. Gimme All Your Lovin', robimy wam dobrze przez uszy w parze z głośników.
1: Tak, a już po 17 porozmawiamy o pewnym kierowcy warszawskiego autobusu, który to, muszę ci powiedzieć, Tomeczku, mnie zaimponił.
0: O, proszę bardzo, a ciekawe dlaczego? A nie powiesz dlaczego?
1: Znajomością trendów.
0: Aha. Takie rzeczy.
1: Takie.
0: O co chodzi dokładnie, to zostańcie z parą z głośników.
1: Będziemy
0: to
1: wszystko... się rozbierać.
0: Tak, wspólnie, znaczy szkoda, że państwo tego nie widzą, bo jesteśmy w radiu. Ale będziemy, naprawdę. Za chwilę również goła prawda antyradia.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Kolejny pożar w okolicach Aten. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Większy obszar płatnego parkowania od dzisiaj w Krakowie, a w Tychach przyglądają się balkonom.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Grecja znowu walczy z pożarami. Nowe zarzewie pojawiło się w pobliżu Aten. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Z jego powodu samoloty i śmigłowce nie mogą latać nad strefą ognia. Tego lata Grecy borykają się z falą upałów, suszą i licznymi pożarami. Ogień strawił tysiące hektarów w różnych częściach kraju, w tym na wyspach Kreta i Paros. Fala upałów dotarła także do Birmingham w Wielkiej Brytanii. Polscy sportowcy zaczną tam walkę o medale w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy.
0: Prawda Antyradia.
1: Strefa płatnego parkowania urosła w Krakowie. Od dzisiaj obejmuje okolice ronda Matecznego, cmentarza Podgórskiego oraz Błoń. Urzędnicy mówią, że poszerzenia strefy chcieli sami mieszkańcy.
0: Prawda Antyradia.
1: Zarośnięty, kwitnący i ciekawy, balkon może być prawdziwą ozdobą. W Tychach chcą docenić te, które się wyróżniają.
2: W Tychach ruszył konkurs Mój kwitnący balkon. Poszukiwane są najciekawsze, pełne kwiatów i zieleni aranżacje. Miasto Małgorzata Wawak.
3: Mieszkańcy Tychów mogą wziąć udział w trzeciej edycji konkursu Mój kwitnący balkon, organizowanego przez Tyski Zakład Usług Komunalnych. Oceniane będą kompozycje kwiatowe, zieleń oraz pomysłowa aranżacja przestrzeni.
2: Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w konkursie wraz ze zgłoszeniem, powinni wysłać zdjęcia swojego balkonu. Czas jest do 25 sierpnia. Potem zwycięzcy zostaną nagrodzeni. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Średniowieczny zamek z Międzyrzecza w Lubuskiem znajdzie się na monecie. Narodowy Bank Polski wyemituje okolicznościową 5-złotówkę w serii Odkryj Polskę. Burmistrz Remigiusz Lorenc.
4: Będzie wygrawerowany Międzyrzecki Zamek Kazimierza Wielkiego, który jest jedynym królewskim zamkiem tej części Polski. Bardzo nas to cieszy, bo stanowi to o randze obiektu i jest to niezwykle cenny element też, myślę, że turystyki nie tylko gminnej, ale i województwa lubuskiego.
1: Z pewnością tak, a monetę będzie można kupić w przyszłym roku. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Idą burze i mogą być niebezpieczne alerty IMGW związane z burzami właśnie. Obowiązują od 17 do 3 w czterech województwach. Kolejne dni spokojniejsze. Jutro miejscami na północnym wschodzie jeszcze może popadać, na termometrach od 18 do 27 stopni, w środę od 21 do 25.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para zgłośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: Piękny przykład, jak można w prostej formie, w prostych ramach umieścić doskonałą treść. Editors The Rush w parze z głośników. Numer fenomenalny, który ja kocham między innymi za harmonię.
1: Proste rozwiązania są najlepsze, o czym przekonał się pewien kierowca warszawskiego autobusu, 50-letni pan Darek, który w upalny dzień przyszedł do pracy, słuchaj, w spódnicy zamiast zakazanych przez ZTM krótkich spodenek.
0: No, spódnice, regulamin to jeszcze jako tako dopuszcza, ale shortów już nie. Problem nie jest nowy, kabiny nagrzewają się nawet do 35 stopni, a kierowcy od lat bezskutecznie walczą o prawo do krótkich gaci.
1: No cóż, regulamin ZTM mówi wyraźnie, gorąco może być kierowcy, byle nie urzędnikowi na widok spódnicy.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zespół, z którego nazwą czuję duchowe pokrewieństwo, Libertyni i Run, Run, Run w parze z głośników w Antyradio, 22 minuty po godzinie 17.
1: A my teraz biegutkiem do odbierania waszych telefonów, bo dzwonicie pod 321-321-600 i próbujecie rozwiązać naszą łamigłówkę muzyczną.
0: Tak, w konkursie ostatni będą pierwszymi. W naszym kalamburze dźwiękowym ukrywa się tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników. Ostatni będą pierwszymi. Uwaga, przypominamy kalambur.
2: Pokaż rolkę.
3: Autobus piekieł bram.
4: Autobus piekieł bram.
0: A co może chodzić? 321-321-600.
5: Cześć, to Adrian, ja do kalambura muzycznego. No. Czy chodzi o AC Piorun DC Highway to Hell?
0: Nie.
5: Pozdrawiam, Adrian.
1: Pozdrawiamy.
0: Tak jest, 321-321-600 do wygrania stosunkowo udane pożycie na wieczór oraz t-shirt Antyradia, czyli nasz merch. Halo, dzień dobry, cześć.
6: Cześć, chodzi o piosenkę Heaven and Hell, Black Sabbath.
1: Niestety nie.
0: No bardzo mi przykro, także kombinujcie dalej. 321-321-600, a już za chwilę Marilyn Manson i Personal Jesus.
7: Mówi dla państwa Lech Janerka.
8: Hey guys, this is Sharon from Queen's Station.
9: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: po reklamie.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Polska klasyka rocka jest dobra, bo jest dobra i polska.
1: My też jesteśmy rock'n'rollowcami, nie Tomek?
0: A oczywiście,
1: no,
0: że tak.
1: I takim też jest Kaspar, a teraz kolejna odsłona jego cyklu Blok z wielkiej płyty. Tym razem na tapet wziął płytę Linkin Park, legendarną płytę Meteora.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Czas na drugi studyjny album zespołu Linkin Park, wydany w marcu 2003 roku. Ten krążek sprzedał się w prawie 16 milionach egzemplarzy na całym świecie, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się albumów XXI wieku. Posiada też certyfikat 7-krotnej platyny, wydany przez amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Nagraniowego. Choć krytycy zauważyli, że styl muzyczny tej płyty był podobny do jego poprzedniczki, czyli płyty Hybrid Theory. Jeśli zaś chodzi o teksty na płycie, mowa tutaj jest o przygnębiających emocjach, o gniewie i zarazem powrocie do zdrowia. Kiedyś zresztą Chester Bennington powiedział, że nie rozmawiamy z Mike'iem Shinodą o sytuacjach, mówimy o emocjach stojących za sytuacjami. Mike i ja jesteśmy dwoma różnymi ludźmi, więc nie można śpiewać o tych samych rzeczach, ale oboje wiemy o frustracji i o gniewie i o samotności i miłości, a także o szczęściu. I o tym jest ta płyta. Meteora, Linkin Park, fragment tego krążka przed nami.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: trzecia i ostatnia płyta w dorobku tego legendarnego zespołu, jakim była Nirvana, czyli In Utero, przyniosła nam ten właśnie utwór All Apologies. Gramy wam w antyradiu najlepszego rocka na świecie i grać jeszcze będziemy, bo już niebawem m.in. Queens of the Stone Age czy Lady Punk.
1: A jeśli komuś nie udało się jeszcze rozszyfrować naszego dzisiejszego kalamburu dźwiękowego, dzięki któremu można przygarnąć stosunkowo udane pożycie na wieczór, czyli gra warta świeczki, to spokojnie, kalambur jeszcze dzisiaj na pewno pojawi się.
0: Gra warta postawienia świeczki, nawet powiedziałabym.
1: Tak,
0: na stole,
1: dokładnie. A teraz, proszę państwa, news z cyklu, czy rzeczywistość dogoniła już Monty Pythona, czyli coś z zupełnie innej beczki. Pewien mężczyzna z Walii, słuchajcie, został aresztowany po tym, jak przebrał się za ponurego żniwiarza i w tym stroju odwiedził pobliską placówkę ochrony zdrowia.
0: 26-latek w stroju kostuchy odwiedził szpital i wpatrywał się uporczywie w pacjentów. Przez prawie godzinę stał sobie na dachu.
1: Grozi mu grzywna za naruszenie porządku publicznego oraz 2 lata więzienia za nieudolną parodię Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: I'm Roger Glover.
4: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
5: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780

0: na mediaexpert.pl. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A ci sowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.

0: polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.

0: Ceny paliw znów będą regulowane. Rząd jest o krok od decyzji. W tej prawdzie będą też inteligentne latarnie i najdłuższa w historii Godzilla.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Być może jeszcze w tym tygodniu zapadnie decyzja o ewentualnym ponownym uruchomieniu rządowego programu osłonowego ceny paliwa niżej. To po zapowiedziach premiera, który nie wykluczył wprowadzenia pewnych ulg dla kierowców na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Według analityków rynku w tym tygodniu wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze niż w zeszłym.
1: Prawda Antyradia.
0: Warszawskie latarnie będą smart. Drogowcy podpisali umowę z firmą Emitel na zainstalowanie inteligentnego systemu sterowania oświetlenia.
2: Na latarniach zostaną zainstalowane sterowniki. Dzięki nim można będzie włączać latarnię wtedy, gdy będzie to potrzebne. Będzie też można sterować natężeniem oświetlenia, a nawet barwą światła. Ale latarnie nie będą służyć tylko do świecenia. ZDM Jakub Dewalski.
3: Latarnie mają dodatkowe gniazda, do których można podłączyć na przykład czujniki jakości powietrza, stacje pogodowe, czy na przykład urządzenia mierzące natężenie ruchu na ulicach. Rozważamy również wykorzystanie latarni jako punktów ładowania urządzeń elektrycznych.
2: Budowa tego systemu potrwa około 2 lat. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Chwilowo bez pluskania się w tychach ruszył remont krytej pływalni w centrum miasta. Zmodernizowane zostaną m.in. oświetlenie, system wentylacji i zjeżdżalnie ze schodami. Wymienione zostaną okna i drzwi. Zaplanowano też odzysk wód oraz zielony dach. Wokół powstanie natomiast nowy układ dróg, parkingi i stanowiska dla autobusów. Prezydent Maciej Gramatyka.
4: Około 16 miesięcy potrwa gruntowna modernizacja krytej pływalni w tychach. To moment, na który czekaliśmy od wielu lat, a teraz nadchodzi ten czas, by to miejsce, bardzo lubiane przez mieszkańców Tychów, nabrało zupełnie innego kształtu, innego wymiaru, by było po prostu nowocześniejsze.
0: Prace pochłoną ponad 30 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Nadchodzi Godzilla, najdłuższa w historii. Film będzie 2 godziny, trwał 2 godziny i 15 minut, czego dowiadujemy się po festiwalowej premierze w Nowym Jorku. Ta światowa kinowa premiera będzie 26 września, w Polsce dopiero 6 listopada. A to była Prawda Antyradia.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Najdłuższy film o Godzilli ze wszystkich jak dotąd nadchodzi. To kontynuacja filmu Godzilla Minus One pod tytułem Godzilla Minus Zero. Będzie trwać 2 godziny i 15 minut, czego dowiadujemy się po festiwalowej premierze w Nowym Jorku. Ta światowa, kinowa będzie 26 września, jednak w Polsce dopiero 6 listopada. Akcja będzie osadzona w 1949 roku w Japonii, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Rockstar wyciska GTA 6 jak cytrynę i graczy przy okazji. Trzeba będzie zapłacić za zwiastun najbardziej oczekiwanej gry ostatnich lat. Ma trafić na Netflixa, który darmowy nie jest. To będzie rozszerzony materiał na czasową wyłączność, dopiero kilka godzin później ukaże się na YouTubie. Przedsprzedaż ruszyła pod koniec czerwca, a wcześniej ludzie dostali tylko 2 zapowiedzi, ta dłuższa trwała niespełna 3 minuty.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Burze czekają nas w najbliższych godzinach. Synoptycy ostrzegają prawie cały kraj. Najmocniej zagrzmi na Warmii i Mazurach, na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, na Mazowszu i na Podlasiu. Burze i deszcz opuszczą nas dopiero w nocy. Jutro miejscami na północnym wschodzie może jeszcze popadać, a na termometrach od 18 do 27 stopni.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: głośników w Antyradiu.
1: Wprowadziliśmy was w odrobinę medytacyjny nastrój. Bardzo dobrze, trzeba spojrzeć czasem na świat trzecim okiem, ale budzimy się, kochani, para z głośników wciąż bucha i będzie buchać do godziny 20.
2: I mamy dla was zagadkę dźwiękową, a uroda jej polega na tym, że to wy macie sobie zlepić z podpowiedzi, które ma dla was Tomek Ambroży Obertyn, tytuł utworu, który zagramy na koniec pary z głośników.
1: A kto odgadnie, co kryje się w naszym kalamburze dźwiękowym, ten zgarnia, no, teges, szmeges, na cały wieczór.
2: I także koszulkę Antyradia, którą do tegoż wieczoru można przywdziać, prawda?
1: Można.
2: A potem teges, szmeges.
1: A potem teges, szmeges od razu. Dobra, no to kochani, jak już się rzekło, to posłuchajcie kalamburu.
3: Pukniesz rolkę?
4: Autobus piekieł bram.
5: Autobus piekieł bram.
1: No i w tym kalamburze ukrywa się tytuł, o co chodzi. Jak wiecie, dzwońcie 321-321-600 na wszelki wypadek. Jeszcze raz puszczamy kalambur, uwaga.
3: Pukniesz rolkę?
6: Prawie do nieba wzięłaś mnie.
4: Autobus piekieł bram.
5: Autobus piekieł bram.
1: 321-321-600. Halo?
2: Halo?
7: Cześć.
1: Cześć.
7: Z tej strony, w tym macie kalambura.
1: No.
7: Czy piosenka to nie jest przypadkiem Born to Raise Hell?
1: No, niestety nie. Może jeszcze jakaś propozycja?
8: Servus. Chodzi o piosenkę Rock and Roll Hell zespołu Kiss.
2: Niestety nie.
1: To nie jest Kiss. Także wciąż stosunkowo udane pożycie na wieczór czeka. Zgadujcie kalambur, a my tymczasem...
2: Tymczasem gramy wam gorące, pikantne papryczki chili i dań Kalifornii.

0: No jeszcze ten gong na koniec. Jeden z najgenialniejszych utworów w historii klasycznego rocka, czyli czeska rapsodia Bohemian Rhapsody. To jest numer, który nie wyobrażam sobie, żeby go coverować, chociaż Mapety zrobiły bardzo udany cover, ale to jedyny, który akceptuję. Już za chwilę natomiast u nas The Offspring, piosenka ironiczna, żartobliwa Pretty Fly for a White Guy.
1: Tak, utwór, który przed chwilą słyszeliście, jest świętością niewątpliwie dla fanów rock'n'rolla. No, świętością dla wielu osób jest też parlament, prawda? Tak. Miejsce parlamentu, ważny budynek w każdym kraju, tymczasem w Brazylii, słuchajcie, dwie kapibary weszły na teren parlamentu stanowego w Mato Grosso tuż przed obradami. O, nic dziwnego, bo budynek stoi obok parku, w którym te kapibary mieszkają.
0: Nagranie zrobione przez pracownicę parlamentu stało się hitem sieci. To nie pierwszy taki wybryk. W styczniu inne kapibary chłodziły się w parlamentarnej fontannie.
1: No widzisz, no w Brazylii kapibary sobie wchodzą do parlamentu i wychodzą tak po prostu, a w Polsce to samo robią posłowie i zostają niestety na całą kadencję.
0: No niestety.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
4: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
5: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Jak można połączyć pożądanie z grozą nuklearnej zagłady? Można. Najwyraźniej robi to fenomenalnie Grzegorz Ciechowski, Kasia Lins. Swoją drogą Francuzi mówią na orgazm podobno mała śmierć. Także coś jest na rzeczy najwyraźniej.
2: Chcesz czytać w tę francuską literaturę, bo ja to wiesz.
1: To ja ci pożyczę kilka książek. Znaczy czasopism
2: praktycznie
1: głównie.
2: Do tej pory. Dobrze. Świat newsów przed nami. Teraz złapcie się pośladków, ponieważ mamy prawdziwie łamiącą wiadomość, tak zwany breaking news, prawda? Najbogatszy miłośnik grzybów i ziół, Elon Musk, twierdzi, że za 10 lat ludzie nie będą już potrzebowali pieniędzy.
1: Jeśli roboty i sztuczna inteligencja zapewniają więcej towarów i usług, niż człowiek mógłby kiedykolwiek skonsumować, po co ci będą pieniądze? Pyta Musk w wywiadzie z redaktor naczelną The Economist.
2: Na pytanie dziennikarki, za co ludzie kupowaliby w takim razie chleb, Musk wyjaśnił, iż Departament Skarbu powinien po prostu wydawać ludziom czeki.
1: No, reglamentacja towarów i usług oraz system kartkowy jako najwyższa forma kapitalizmu. Na taki temat kazałem napisać pracę naukową Elonowej sztucznej inteligencji.
2: No i co?
1: No nawet Grok stwierdził, że chyba kogoś poje...
3: Co ty pierdol... człowieku?
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Na te Elonowe wynurzenia my sypiemy cukier.
2: Tak właśnie.
1: Pour some sugar on me, Def Leppard.

0: latach 90. było kilka śpiewających dziewczyn, ale tylko ona potrafiła wejść z buta, tak jak tylko ona potrafiła. Agnieszka Chylińska
1: i nadal Joanna. Potrafi.
0: I nadal potrafi. I nadal to się nic nie zmieniło.
1: A wy się sprawdzacie doskonale w naszym kalamburze dźwiękowym. Ostatni będą pierwszymi, a zabawcie się z nami i zadzwońcie pod 321-321-600.
0: Tak, do wygrania jest stosunkowo udane pożycie, czyli Teges, Szymeges na wieczór oraz t-shirt Antyradia. Trzeba odgadnąć, jaki utwór zagra na koniec parę z głośników, a tytuł tego utworu, w języku angielskim tytuł, jest ukryty w kalamburze. No to uwaga, słuchamy.
2: Pukniesz rolkę?
3: Autobus z piekieł bram.
4: Autobus z piekieł bram.
0: I o co chodzi? 321-321-600.
5: Podaję hasło dzisiejszego kalambura. No. Stairway to Heaven, a przynajmniej tak obstawiam.
0: No niestety.
6: Czy to chodzi o Eryka Claptona, kokain?
1: Nie,
0: tym razem nie. 321-321-600.
7: Dobry wieczór. Chciałam rozwiązać kalambura muzycznego.
0: Proszę.
7: I myślę, że to może być piosenka zespołu Black Sabbath. Heaven and Hell.
1: No, ładna piosenka, ale nie.
0: Ale nie. Do wygrania wciąż stosunkowo udane pożycie. Kombinujecie, halo?
8: Dzień dobry, witamy. Naszym zdaniem tytuł piosenki w kalamburach to Jolka, Jolka, pamiętasz?
0: Waszym zdaniem. A ilu was tam było?
1: Jesteście wy?
0: Autobus Arabów chyba się dołączył do tej wypowiedzi. No nie, także kombinujcie, a za chwilę Skorpionsi.
9: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
10: Hey yo, this is Måneskin.
11: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
12: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepiej.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.

0: z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Afghan Weeks i My Lover. Słuchacie parę z głośników, słuchacie antyradia i bardzo dobrze, znaczy, że w domu wszyscy zdrowi. My dla was, jak zawsze, mamy naszykowaną wyborną playlistę. Same smakowite kawałki, między innymi Kult i Polska. Pojawi się już za chwilę Pearl Jam również. No i warto słuchać parę z głośników od deski do deski, do samego końca, ponieważ ostatni będą pierwszymi. Kto odgadnie nasz dzisiejszy kalambur dźwiękowy, rozszyfruje, jaka piosenka zagra na koniec, ten zgarnia stosunkowo udane pożycie na cały wieczór. No i do tego t-shirt antyradia. A teraz Sitter.

0: Hey, this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Ogarniętym chaosem rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski Figurski, Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
1: Piotrusz, powiedz I love you.
2: I love you.
1: I know.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: Po reklamie.
0: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz

0: Ja wiem, że przy poniedziałku to człowiek tak o weekendzie jeszcze nie myśli, ale warto sobie zanotować w waszych kajecikach. Proponuję, byście sobie zanotowali, że w sobotę śniadanie u Styranego.
1: Tak jest, śniadanie u Styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości i jak zwykle będę przyglądał się, co też ciekawego wydarzyło się w naszym uniwersum obłędu i taką porcję, ciepłą, parującą, gorącą porcję bzdur przyniosę na wasze stoły ułożoną w formie listy przebojów. Będziemy odliczać od miejsca 10 do 1 tradycyjnie, co też znajdzie się w tym bigosie rozmaitości, w tej naszej pysznej legumince. Tego dowiecie się już w najbliższą sobotę. Słuchajcie śniadania u Styranego.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: Pukniesz rolkę?
3: Autobus piekieł bram.
4: Autobus piekieł bram.
1: A oto rozwiązanie.

0: I to nie jest nasze ostatnie słowo, ale ostatnie na dzisiaj. To jest numer, który dzisiaj był również w zagadce, w kalamburze dźwiękowym, w konkursie Ostatni będą pierwszymi.
1: Bardzo wam dziękujemy za obecność dziś i zapraszamy już na jutro od godziny 16 do godziny 20. Bucha para z głośników. Dziękujemy, że jesteście z nami. Tomasz Ambroża Obertyn,
0: Sandra Hajduk-Popińska, a po nas zaraz będzie ciemno, także cały czas miejcie na nasłuchu Antyradio. Buziaczki.
1: Pa!
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.

0: Borys Szyc. Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
1: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
0: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
1: Znam ten sposób. Kosztowny.
0: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
1: To dlatego taka koperta.
0: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
2: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Na program zaprasza Jurek

Dzień dobry wszystkim. Niesamowity początek. Godsmack, moi drodzy, czyli Salierny, który w pewnym momencie po prostu poprosił, czy można zgasić światło. Ale wcześniej, przed koncertem, zapytał, czy całe światło, wszystkie słupy, wszystkie nasze wielkie, ogromne oświetlenie można wyzerować. Dobrze, naszego nie. I wtedy pokazał się fortepian, o którym widzieliśmy dwa dni wcześniej, bo kiedy z Krawcem, naszym kochanym inspicjentem małej sceny tylko z nazwy, rozmawialiśmy, chyba we wtorek nawet, to w pewnym momencie poderwał się wieczorem. Fortepian przyjechał, idę do roboty. Fortepian? Kto tu będzie grał na fortepianie? No właśnie Godsmack zrobił niesamowity, prawie że koniec swojego koncertu i postanowiłem dzisiaj przywitać się i koncertem, i słowami, które wypowiadał także pod naszym adresem i wypowiada przez cały czas puszcza rolki, cały czas pokazuje coś oszołomiony tym, co zobaczył u nas na Poland Rock Festiwalu. Gdybyście chcieli go dogonić, moi drodzy, to w Barcelonie, w Hiszpania, 11 sierpnia, a Moto Culture Festival Francja 13 sierpnia, Sulingen Niemcy 14 sierpnia, Eindhoven Holandia 16 sierpnia, to będzie koniec europejskiej trasy. To jest trasa, dzień prawie po dniu. I tam także myślę, że Sali będzie opowiadał i będzie patrzył na to, co tam jest, co było u nas, jak ten koncert wyglądał. Przepiękny koncert, przepiękny z rozświetlającymi całą publiczność światełkami waszych telefonów, które trzymacie zazwyczaj, bo nieraz gubicie, ale te telefony nie są w waszych rękach przez cały czas koncertowania, co także artyści zauważyli. Ale kiedy poprosił, aby je wyjąć, to nagle to wszystko błysnęło. Przepięknie, zrobiło się absolutnie fantastycznie, festiwalowo, ale tak, jak on sam mówi w sali i bardzo często o tym mówi i wzywa dzisiaj innych promotorów, organizatorów imprez, aby brali przykład z nas. Dzisiaj także festiwalowe brzmienie, ja i Hodor witam was bardzo serdecznie, 540 wydanie, zaraz będzie ciemno, dzisiaj będziemy także z wami rozmawiali, bez zagadki, pomyślałem sobie, dużo muzy, no jak tutaj teraz nie dać małą, szybko scenę, moi drodzy, piątek, 31 lipca, nie, duża scena, co ja mówię, dziwna wiosna była rok temu na małej scenie i dlatego zaprosiliśmy ich na dużą scenę. Mantrowe, piękne granie, jeżeli mówimy o czymś, o odchodzących, ale także o tych, których byśmy cały czas chcieli mieć przy sobie, to właśnie jego przepiękny utwór Maria. ZBC Małpa, antyradio.pl.

urzekające te wszystkie chroboty, te wszystkie piski, te wszystkie zaświatłości gdzieś w tych dźwiękach. Bardzo to ładnie zrobił. Wydawało mi się w pierwszej chwili, że tam coś nie styka. Nie, wszystko styka, a wręcz się bardzo podoba. I bardzo dobra wiadomość, uwaga, już za 353 dni. Kolejny, 33. Poland Rock Festival. 29, 30, 31 dzień lipca 2027 roku. Lipali. Jedno życie. Irek spod Wadowic. Trzymaj się.

Zrobiliśmy sobie piękne zdjęcie z Lipali, to był czwartek, czyli przed jego koncertem. Taki mały, ale bardzo zapchany parking przy Małej Scenie, tylko z nazwy, i tam cały czas buszowaliśmy, wpadaliśmy, patrzę, stoi, cześć, siemanko, ja się cieszę, że jesteś razem z nami. Czwartek, pierwszy dzień naszego grania. Trzymam w ręku pocztówkę z pięknym znaczkiem, bajecznie kolorowym, takim samym jak nasza scenografia wielka, kolorowa, która się cudownie z wami jakby scaliła przy wszystkich zdjęciach, przy wszystkich flagach. No po prostu jest coś tak cudownie ładnego, takiego płynnego, z pieczęciami naszymi. Kartka, która przyszła od Joli ze Szczecina, bo została wysłana adres, oczywiście Antyradia ZBC, Domowa Orkiestra 00503 Warszawa, Eurozet Radio. I dużo bardzo kartek, ale naprawdę ogromna ilość kartek przyszła już do fundacji. To jest ta intryga robiona przez geografa, który prowadzi także ASP, jest tym, który dyscyplinuje was wszystkich, kiedy ja też padam, rozdaję, dziękuję, czyli daję nasze przepiękne podziękowania, ale geograf tam rządzi tą całą waszą ogromną czeredą ludzi i geograf oczywiście zrobił małą intrygę. Jak napiszecie kartkę z nazwą, z tekstem słońce, słonecznik, to na pewno Jurek wam odpisze. Liczy się oczywiście termin, więc liczę, że to będą te kartki jeszcze wysłane z najpiękniejszego festiwalu świata. I mówię do naszych ludzi, hej, jak macie kartki, jeszcze nam zostały, bo zawsze nam jakieś zostawały, to dajcie mi wszystkie, bo ponieważ będę odpisywał. Okazuje się, że z 16 tysięcy kartek nie została ani jedna, ani od oby, tylko tak nie było, że te 15 999 kartek jest wysłanych na adres do nas, do fundacji. Oczywiście odpiszę na każdą, która przyszła. Piękne, kolorowe, z naszymi zdjęciami, z naszymi pięknymi stemplami. Nawet ja sam do siebie taką wysłałem, bo to już tradycyjnie tak się to dzieje. Czwartek na Małej Scenie, tylko z nazwy, i czwartek także u nas bostończycy, którzy wpadli, mieli być u nas kilka lat temu. Nie wyszło, przyjechali teraz. Dropkick Murphys, moi drodzy. Takie punkowe granie szantowe, no wszystko w jednym sosie upichcone, ale jak to dało energii. I także pięknie mówią o naszym festiwalu. zbcmałpa.radio.pl

Bostończycy grali za dnia i moi drodzy, i także nad ich głowami 1600 punktów świetnych. Paliwo się nie było, tam przebacz, cały czas były używana w tej naszej wielkiej, ogromnym, magicznym kole, o których nawet Electric Callboy powiedział, i nad naszymi głowami coś jak UFO wspominali, bo także przypomnieli sobie, że grali na przepięknym festiwalu, zapamiętali bardzo dużo pięknych, pięknych momentów, jak ogromny, przeogromny, serdeczny tłum. Taka ważna wiadomość o tych telefonach, którą teraz mam, trzymam w ręku. Biuro Rzeczy Znalezionych przekazano 565 zgub, z czego 239 telefonów, większość odebrana, ale do 30 września można pisać na adres zgubione@wosp.rg.pl. zgubione@wosp.rg.pl. Zgubione portfele, które trafiły do Biura Rzeczy Znalezionych, były wraz z pieniędzmi w środku. Oj, mamy super festiwalowiczów, tak mi dopisano do wiadomości, ale to nie pierwszy raz. Ja sam widziałem, jak obsługa sceny, czyli niebiescy, którzy co i raz odbierali od was telefony i dawali je do takiego specjalnego pudła. Podawaliście te telefony najbliżej, gdzie można, czyli niebieskim, którzy odbierali, i te telefony do odebrania się. Mary, dziękuję ci za piękny festiwal. Byłem po raz piąty i ten rok był jakiś magiczny, naładował baterię jeszcze bardziej niż na 31 edycji, choć i wywołał wielkiego doła po jego zakończeniu. Ciężko było i dalej ciężko przedstawić się do rzeczywistości. Nigdzie nie czuję się tak swobodnie i dobrze jak na najpiękniejszym festiwalu Przystanku Świata. Podkreśleniem wyjątkowości tego wydarzenia, na którym byłem od wtorku do niedzieli, kiedy widziałem tych ludzi czujących tą swoją wolność i młodość w tym deszczu i błocie. Marzę o tym, aby takie obrazki było widać co roku. Może jest szansa, że wróci za rok Grzybek z prawdziwego zdarzenia. Pozdrawiam. Widzimy się za 353 dni, tak jak dzisiaj to powiedziałem. My w niedzielę chodzi jeszcze przybijając piątki z tymi, którzy wyjeżdżają, lekko zdziwieni. To pan? To ty? Tak, to ja. Chcę zobaczyć, jakie macie nastroje i jak po prostu powoli, powoli opuszczacie to piękne miejsce. I znowu wracamy na małą scenę tylko z nazwy. Piątek, prawie że początek grania, a na scenie ADHD. I gość, moi drodzy, Krzyś Sokołowski. Zobaczcie, trójka artystów z instrumentami i Krzychu. Piękne miejsce. I znowu wracamy na małą scenę tylko z nazwy. Piątek, prawie że początek grania, a na scenie ADHD. I gość, moi drodzy, Krzyś Sokołowski. Zobaczcie, trójka artystów z instrumentami i Krzychu. Dali sobie wspaniale radę.

No się działo, moi drodzy, tym bardziej, że później Krzysiu się zrewanżował i także ADHD zagrało na jego koncercie złotobączkowym i mówimy o tym, jak to po prostu wszystko super wyszło. Pamiętacie, że Złoty Bączek już w najbliższym, może za tydzień podamy już wyniki, ale na razie napędzacie się, oddajcie głosy bardzo wcześnie na Złotego Bączka, na wszystkie zespoły, które zagrały na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Drogi Jurku, drogi Chodorze, każda z festiwalowych edycji zasługuje na film dokumentalny, choć przez każdy wie przecież.

że najpiękniejsze jest to, co zostaje w głowach. Ludzkich głowach, pięknych ludziach, którzy byli na ostatniej edycji festiwalu. Może ktoś już pisze książkę o najpiękniejszym festiwalu świata. Ta miłosna historia zasługuje na to. Miłosna historia w sensie niewytłumaczalnym, że najpiękniejsza kometa przez kilka dni przelatuje nad ludzkimi głowami, jak też w ludzkich głowach. Taką kometą jest festiwal. A przy tym festiwal rośnie. Jest najsmaczniejszy, jak najsmaczniejszy sernik z rodzynkami. I nie ma zamiaru przestać. Festiwal, który nie nadyma się i nie ma w sobie za grosz pychy. Ahoj, kapitanie, no pięknie napisałeś, Robert, jak do wstępniaka, będę o tym myślał, bo istotnie tak jest, rośniemy. Rośniemy ze wszystkich stron i wszystkie te strony pokazują, że jesteśmy bardzo przyjaźni, nastawieni nie tylko do was, ale przede wszystkim do artystów. Koshin, czyli Shawn Evans, wokalistka, która była na scenie, pokazała, jak bardzo zakochana jest w tym, co widzi. Jak mnie się okazała, Jola, która z nią rozmawiała, artystka była mega zaciekawiona wszystkim, co dzieje się na i wokół festiwalu, a najbardziej urzekła ją działalność charytatywna fundacja, a także idea festiwalu, zgodna z tym, w co sama wierzy i co praktykowała w młodości. Przyznała, że naprawdę czuć tutaj ducha legendarnego Woodstocku i była dumna z tego, że może dołożyć swoją małą cegiełkę do naszego kolorowego, festiwalowego świata, choć wyszła nieskazitelnie białym stroju. Kosz

0: Przez cały zeszły tydzień wracałem do tamtej chwili, często myślałem o Michale, jego tacie. Wczoraj powstała zbiórka. Patrzyłem na nią i zacząłem udostępniać wśród moich znajomych, aby jak najwięcej osób mogło pomóc. Wiem, że zbiórkę udostępnił też Krzysiek Korzyński w swoich mediach społecznościowych, a ja zwróciłem się z prośbą do Sandry Hajduk, czy mogłaby w swojej audycji w Antradiu o niej powiedzieć, tak aby jak najszybciej można było zebrać potrzebną kwotę. Michał, jeśli słuchasz teraz audycji, pamiętaj, że jest to morze wielkich festiwalowych serc i będzie dobrze. Uściski dla taty, pozdrawiam Kasia z Wrocławia. Kasiu i także wszyscy nasi drodzy, piękni słuchacze. Także my o tym mówimy. Wejdźcie na mojego Facebooka i tam dokładnie opowiadamy o całej sytuacji. Ale z tego miejsca jeszcze raz ogromne dzięki dla całego naszego polowego szpitala, czyli wszystkich medyków, wszystkich ratowników. Na moich oczach widziałem, co się dzieje, bo widziałem szybki ruch ratowników, a dopiero potem, chwilę potem, żeśmy zauważyli, że coś się wydarzyło, bo doszły do nas informacje i musieliśmy szybko działać w sposób nieprawdopodobny. Jedyny, oby to się nigdy nie powtórzyło, ale na festiwalu także publiczność pokazała rzecz niezwykłą, niezwykłą, taką wspólnotę razem z nami, która była niezwykle ważna, niezwykle istotna dla nas wszystkich, dla Michała, który przerwał granie, udał się do szpitala, na sam koniec jeszcze koncertu wyszedł, był razem z nami, przyleciało śmigło i z tego miejsca także ogromne podziękowanie dla zespołu interdyscyplinarnego neurochirurgiczno-radiologicznego Uniwersytetu Szpitala Klinicznego numer 1 imienia profesora Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie. To tam dokonano operacji bardzo skomplikowanej, ale ta operacja także uratowała życie. Tata Michała, Tomasz, dzwoni, rozmawiają już ze sobą, a na zrzutce jest zorganizowana zbiórka pieniędzy, dokładnie oznaczony, o jaką sumę chodzi, która będzie potrzebna na rehabilitację. Także my o niej mówimy i także dołączamy do wszystkich tych apeli. Jeżeli chcecie pomóc, możecie to właśnie zrobić. Orkiestra Dorosłych Dzieci, ten moment, kiedy Kuba musiał zdecydować, czy koncert przerywa, czy dalej gra. I właśnie potrzebne było, aby grać dalej.
1: Wasza siła teraz się bardzo przyda. Jesteście z nami i z Michałem. Każdy gram waszej energii i miłości jest tutaj najbardziej w tej chwili potrzebny.

0: zazdrościł ptak. Może masz serce małe szlachetnego szkła.
1: Może masz kogoś, a może właśnie

orkiestra dorosłych dzieci, Nadzieja. Niesamowity koncert. Zostanie z nami na długo, pod każdym względem. I artystycznym, czyli do którego się przygotował Kuba Pucisz bardzo, bardzo starannie i bardzo chciał zaprezentować wszystkich swoich przyjaciół artystów, a rok temu grali na małej scenie tylko z nazwy i z tego, co się wydarzyło, co pokazało, że istotnie na najpiękniejszym festiwalu świata jesteśmy jedną wielką rodziną, na którą możemy bardzo liczyć. Witaj Jurku, witaj Chodorze, emocje po festiwalu się nie opadły, wciąż mam w oczach te piękne dni, piękne momenty, gdy czekałam na tylnej bramie na otwarcie, wejście na pole festiwalu, tak emocjonalne i niesamowite, bo wróciłam do domu, tam gdzie są moi przyjaciele, a nawet ci, których nie znam, też są dla mnie przyjaciółmi, bo byliśmy tam razem i to się liczy. Czas na festiwalu był magiczny, jednorazowy i nie do podrobienia. Pozdrowienia dla ciebie, Chodora, cały fanklub ZBC, domową orkiestrę, sztaby zagraniczne, Violetta z Bormo, sztaby zagraniczne przepięknie odpisały na nasze podziękowania, także kartki, które do nas przychodzą, które jak się okazują przeszły przez pocztę, 40 tysięcy, chyba dobrze przeczytałem, 40 tysięcy stempli, tak, zostało przybitych na tych wszystkich kartkach, kolorowych stempli, jeżeli mówimy o naszej poczcie, która tam była ze swoimi skrzynkami, w różnych miejscach, a przy okazji na festiwalu działało 197 medyków, 4 punkty terenowe, szpital polowy, 2 punkty scena, zespoły wyjazdowe, 1170 interwencji medycznych w trakcie trwania festiwalu od środy do niedzieli rano i tak jak mówiłem już wam, nie 3, a 4 razy śmigło lądowało, ratując życie ludzkie. To dzięki temu, że nasi medycy, a później lekarze i cała obsługa w szpitalu, a także sam śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, gdzie po prostu odważni ludzie, bardzo oddani całej sprawie, to wszystko super funkcjonuje. To po prostu jest aż taki powód do dumy, że wszystko styka się w takich momentach odbioru pacjenta od nas, który jest dobrze przygotowany, mówiąc kolokwialnie, do transportu, do podróży. Jeszcze raz wszystkim, którzy dbali o nasze zdrowie, o nasze życie i o bezpieczeństwo, wszystkim służbom mundurowym, a przede wszystkim pokojowy patrol, wielkie, przeogromne, wielkie dzięki. Marokańczycy, piątek, w kapturach, w strojach, wystąpili, jakby wyszli wśród do ludzi, to by po prostu zlali się z całą publicznością najpiękniejszego festiwalu świata. Po raz pierwszy w Polsce i myślę z ogromnymi wrażeniami. Meteor Airlines zgłosili się, aby grać u nas na eliminacjach, a my ich wzięliśmy od razu na małą scenę tylko z nazwy zbcmałpantradio.pl.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Pryszczyc.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.
10: Antyradio.

Antyradio. Na program zaprasza Jurek Owsiak.

kolejnej godzinie przywitała was Bum Bum Orkestars wraz z Urwanymi z Wesela, wraz z Nicponiami. Co to było, moi drodzy? Zaczynali cały dzień, w związku z tym sami byliśmy ciekawi, jak to przyciągnie was na dużą scenę w piątek i okazało się, że przyciągnęli. Zagrali te bałkańskie piękne rytmy, które grali także i na małej scenie, tylko z nas w zeszłym roku, a także towarzyszą dwa lata temu Enejowi w takim projekcie i to nas tak zachwyciło. I w ogóle jeszcze inne okoliczności, o których kiedyś wam opowiem, spowodowały, że ta wielka, ogromna czereda ludzi zrobiła przepiękny koncert. Krakowski Splin to już jest drugie takie przepiękne, nieoczekiwane granie na najpiękniejszym festiwalu świata. I dzisiaj, kiedy wpadła do nas Ewelina Flinta i opowiadają, mówię, Nisponie zagrają, no w Nisponie, no pewnie znam, gram z nimi razem. Dzisiaj także będzie jeszcze Ewelina Flinta w naszej audycji, ale to, co się wydarzyło na tej scenie, w tym słońcu i w tej pięknej, ogromnej masie ludzi, którzy chwycili ten rytm, zabawili się, zakręcili i to wszystko stykało i to wszystko wyglądało cudownie. zbc@antyradio.pl Nocna SP napisał Paweł oraz pozostałe dni na małej scenie. Tylko z nazwy to niesamowita podróż muzyczna. W pamięci zapisują się szczególne koncerty Basi Giewont, Wówuli, Pali, Warius Max, Dalic ze Śląska, Kasi Linz, pozostali także nieźle dołożyli do pieca. Duża scena to przede wszystkim mega koncerty Dżemu i Happy Set. Najpiękniejszy festiwal świata to masa pozytywnej energii, szacunku i miłości. Dzięki, Jurek, dla ciebie, całej drużyny. Pozdrawiam serdecznie za kierownicę Paweł z Krakowa, Szerokości. Pozdrawiamy z kraju Basku, gdzie przyjechałyśmy, żeby pojutrze oglądać zaćmienie słońca. W Polsce będzie widoczne częściowe, a tutaj jako całkowite. To jest różnica, nie tylko ilościowa. Wrażenie, którego nie da się opisać. Człowiek nagle czuje się częścią kosmosu. Czekałem na to zaćmienie 27 lat. Do następnego festiwalu jeszcze tylko 51 tygodni, a dwa dni po nim będzie następne całkowite zaćmienie w Hiszpanii, bo czasem tak jest, że czeka się 27 lat, a potem tylko rok. Kochamy was, Pacia, Alan i Nora, buziaki dla Hodora. I zdjęcie słoneczników, i to nie jest nasze pole słoneczników, tylko po prostu zdjęcie słoneczników. Emocje powoli osiadają, pisze Ania z Krakowa. Kurz opada, ale serce wciąż bije w rytmie festiwalowych głośników. Chciałam z głębi duszy podziękować za kolejny absolutnie wyjątkowy Poland Rock. To, co się dzieje na tym polu, jest nie do opisania słowami, ale spróbuję, bo wdzięczność po prostu ze mnie wpływa. Ten festiwal tworzą ludzie i to dzięki wam wszystkim ta magia znów się wydarzyła. Poczucie wolności, akceptacji, szczerej ludzkiej życzliwości na każdym kroku ładowało baterie na cały nadchodzący rok. Co to była za edycja? Koncerty biły w ziemię, a bezkompromisowe, rewelacyjne pogo w błocie przypominało, czym jest czysty rock and roll i brak jakikolwiek spin. No i nasz obozowy wieczór francuski przy dźwiękach audycji ZBC. Takie chwile budują wspomnienia na całe życie. Dzięki, Jurku, tobie, całej fundacji i każdemu z osobna, kogo spotkałem na swojej drodze, tworzymy coś razem absolutnie najpiękniejszego na świecie. Ania z Krakowa, przypomnę jeszcze raz, Warius Max, Kasia, która powiedziała, wow, i wszystko zaśpiewali razem ze mną. Mała scena, czwartek, pierwszy dzień, a więc ta emocjonalność tego miejsca, w którym także Kasia Stankiewicz śpiewała do całej czeredy ludzi. Posłuchajcie zresztą, zbc@antyradio.pl.

0: Chodź, kręć to. Usłyszeliście to? A jakie to piękne. Chodź, kręć to. Czyli jednym oczkiem spojrzała, co się tutaj dzieje, i Kasia poprosiła, żeby to skręcić. Kasiu, wszystko nakręcone jest. Bądź spokojna. Wszystko nakręciliśmy. Nawet wam wysłaliśmy materiał, bo wiem, że te materiały już do was podchodziły, ale z tego miejsca powiem wam krótko. Jest czym grać. O, jest czym grać. Tak różnorodna muza. Tak na wchodząca w jakieś różne zakamarki. Dzisiaj kiedy nas odwiedziła Ewelina, przyjechały we dwie, przyjechała ze swoją menadżerką, ale przyjechała z taką ilością słodkości, że chyba będziemy to przez tydzień wcinali, ale tak zaczęliśmy sobie rozmawiać. Ewelina, wiem, że teraz słucha audycji, i na trzecim festiwalu, czyli najpierw było Czymanowo, potem był Szczecin, a potem pojechaliśmy do Żar i tam Bodzio, powiedział nam nasz przyjaciel, Bogdan Waszkiewicz, powiedział, a jest takie miejsce. Pamiętam, że jak dojechałem tam, mówię, to te ludzie sobie wszyscy połamią nogi. Tam były takie muldy, ale to się ubiło przez te lata i Żary były przez kilka lat niesamowitym miejscem także na nasz najpiękniejszy festiwal świata. Jeszcze wtedy go tak nie nazywaliśmy. Wtedy Ewelina po raz pierwszy zespołem Surprise pokazała się na scenie i od razu ją wszyscy pokochali. A jeszcze jak zaśpiewała parę coverów, no to w ogóle wszystkim szczęki opadły. Ewelina nam przyniosła swoją płytę nową, a my z wielką przyjemnością Ewelinę zaprosiliśmy na tegoroczny najpiękniejszy festiwal świata. Na małą scenę właśnie, kiedy wiedziałem, że ta płyta została wydana przez nią, własnym sumptem, to pomyślałem sobie, dobrze, no to w takim razie ludzie kochają ciebie, pamiętają ciebie bardzo dobrze, więc Ewelina, teraz ta scena jest twoja. Mała scena tylko z nazwy Ewelina Flinta, która dzisiaj, no z serdecznością, nawet łzę uroniła, kiedy sobie opowiadaliśmy o starych dobrych czasach, ale wszystkie wokół najpiękniejszego festiwalu świata. zbcmałpa.antyradio.pl. I moi drodzy, to jest absolutna premiera tego utworu. Jeszcze nigdzie go nie było, nawet na płycie tego utworu nie ma. Jak ptak. Lecimy.
1: Ale poczekajcie.

Absolutna premiera, jak ptak, Ewelina Flinta, ta grała w sobotę, 1 sierpnia. O 20:35 zaczął się koncert, więc deszczowo trochę było, ale jak także powiedzieli nasi przyjaciele, ten deszcz nie był zimny, nie był tak zimny, więc tak nie zmarzliśmy i byliśmy. Taki jest festiwal, od mega gorącego początku, później po taki troszeczkę z deszczykiem, ale przecież nie jesteśmy z cukru. Dzisiaj przyszła kartka od ciebie, piękna, kolorowa, przepełniona pozytywną energią. Ta energia i w tym roku przepełniła moje serce, chociaż decyzja o przyjeździe była podjęta w biegu i na wariata. Ale emocje są we mnie do teraz i bardzo się cieszę, że mogłam znowu być częścią tej cudownej rodziny. Mogłam poczuć tę wolność i nabrać wiatru w swoje człowiecze skrzydła. I zobacz, Częstochowy, bardzo dziękuję nam wszystkim i także mnie, także bardzo dziękuję i wszystkim ludziom spotkanym na drodze. Żeby bardzo ściskamy, nie mieliśmy czasu pogadać, no ale to wszystko było w takim pędzie. Czy mężczyzna może płakać przy piosence Kasi Stankiewicz ze słowu Various Monks? Tak, jestem tego przykładem i nie wstydzę się. Kobiety górą, tu jest w ogóle cały wiersz. Jest taki płacz, który rosi oczy. Jest taki płacz, który mile zaskoczy. Napisał Robert. A tu mam taką przepięknego maila, można powiedzieć, no od mojej przyjaciółki, czyli Kai z rodzinką z Poznania. W środę kończę 12 lat. A to był mój 5. Poland Rock. Festiwal jak co roku był super. Byłam na Helenie Oci i brak mi słów, było niesamowicie. Chciałam pójść pod scenę, lecz tata jeszcze mi nie pozwala. Godsmack i Dropkick Murphys też były super. Koszulka oczywiście kupiona, ale miałam problem z wyborem. Takie stworzyliście super wzory. Wow! Nadal jak widzę noisy kogoś w Poland Rockowej koszulce, to wołam, zaraz będzie ciemno! I zawsze ktoś mi odkrzyknie. W zeszłym roku też do ciebie pisałam. Pamiętasz, Kaja z rodziną z Poznania? Oczywiście, Kaju, pamiętam i dziękuję ci bardzo, że także napisałaś do nas i teraz po swoim 5. festiwalu, no gratulować. Siemka, o jak ciężko wrócić po festiwalu do codziennej rutyny, ale bateryki naładowane cudowną atmosferą festiwalu przez cały tydzień pracy był zapuszczany kanał, zaraz będzie ciemno. W poprzedniej audycji z pierwszymi dźwiękami z Poland Rocku. Dziś chciałem podczas audycji przetestować aparat i telefon przed częściowym zaćmieniem słońca, a tu chmury naszły, oby tylko tak nie zdarzyło się w środę. Marek z Łowowicza, więc zrób tak jak Pacia, która pojechała po prostu do Hiszpanii, tam się ogląda całkowite zaćmienie słońca. Miałem uczucie, że całkowite wyjście wszystkich ludzi podczas najpiękniejszego tegorocznego festiwalu miało miejsce, uwaga, w piątek 31 lipca na scenie Jam, Wehikuł Czasu. No po prostu, co tam się działo? ZBC Małpa, Antyradio.pl, Jam w nowej, absolutnej, cudownej odsłonie.

Piątek Duża Cena, 31 lipca, koncert Dżemu. W pięknym słońcu z ogromną masą woodstockowych pięknych ludzi. Jurku Chodorze, wjechaliśmy z Łodzi we wtorek po piąte, aby być na otwarcie bramy. Radośnie z muzyką, jak wszyscy, gdy mieliśmy węzeł piątek na A1 na 265 kilometrze, najechaliśmy na wypadek busa, którym podróżowało 7 pasażerów. Jechali jak my do Czaplinka, wszyscy w koszulkach najpiękniejszego festiwalu świata. I tak nie do opisania, nie dojechali. Pękła opona, spore obrażenia. Apteczka powiększona dała radę, jak i umiejętności, które jak się okazało, Zbyszek i Danusia zdobyli bardzo dawno temu, ponad 20 dokładnie 2 lata temu na naszych szkoleniach w Szadowie Młyn. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad kilka dni później opublikowała film, w których nie zatrzymało się, uwaga, 67 aut. Szok, widziałem ten film. Jurku, dziękuję za muzeum, za klimat najpiękniejszego festiwalu świata, za wszystko, ale przede wszystkim za punkt Ratujemy i Czym Ratować. Odwiedziłem namiot we wtorek, byłem każdego dnia, byłem z ludźmi z Brzezin, którzy nie dojechali. Rur, Trybi nawet, bardzo brawo dla was. Dziś jestem w stałym kontakcie z poszkodowanymi. Wracają do siebie, 2 jeszcze hospitalizowanych. Nie zatrzymujcie się w edukacji. Pozdro, Zbyszek, jeżeli możesz do nas wysłać kolejnego maila, żeby dać namiary do tych ludzi nawet, żeby pozdrowić ich serdecznie i wysłać koszulkę z tego naszego aktualnego, najpiękniejszego festiwalu świata, to będzie mi bardzo miło. Już po wszystkim siedzę sobie w domu na sofie, słucham audycji i emocje we mnie najróżniejsze. Smutek, że już koniec, ale zarazem radość ogromna, że mogłam tam być po raz kolejny. Przeżyć te chwile, cudne chwile z przyjaciółmi, z którymi jeździliśmy od lat 90. Tegoroczny festiwal był bardzo wyjątkowy. Nie wiem, dlaczego jeszcze do tego nie doszłam, ale było w nim coś magicznego, coś ponadczasowego, coś, co pozostanie w moim sercu i pamięci na bardzo długo. Dziękuję wam, że macie energię i pasję, aby kontynuować ten fenomen. Do zobaczenia za rok. Pozdrawiam, Karolina z Manchesteru. Karolino, tak, to był magiczny i to my czujemy. Coś raz czytamy gdzieś w mediach sobiego, coś, co pozostanie w moim sercu i pamięci na bardzo długo. Dziękuję wam, że macie energię i pasję, aby kontynuować ten fenomen. Do zobaczenia za rok. Pozdrawiam, Karolina z Manchesteru. Karolino, tak, to był magiczny i to my czujemy. Coś raz czytamy gdzieś w mediach ze świata.

Australijski magazyn określił Poland Rock mianem kultowego i unikalnego w skali globalnej. Tak to jest i my tak samo to czujemy. A także na małej scenie tylko z nazwy w czwartek 30 lipca zaśpiewał Wiraszko, czyli który jest szefem festiwalu Jarocińskiego, a także przyjechał ze swoimi opowieściami i ze swoimi nastrojami. ZBC Małpa, antyradio.pl.

Uwielbiam, jak ktoś tak gra i się rozkręca. I tak właśnie zrobił Wiraszko. Rozkręcające się mała scena tylko z nazwy, ale tam dźwięki. Centko, czyli nasze radio, polędrokowe radio, takie jedno ładne, nawet trzy zdania. Przez tydzień żyliśmy w jakiejś nieprawdopodobnej, pięknej utopii, ale najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że nie spadła ona z nieba. Tworzyliśmy ją sami, uśmiech po uśmiechu, słowo po słowie, gest za gestem. A ja chciałabym wam podziękować za Radio Poland Rock, bo będąc na zewnętrznym polu i stojąc w korku przy wjeździe, towarzyszyły nam te roześmiane gęby cały czas. Super pomysł z nadawaniem na też FM-ie. Dzięki wam Festiwal Auto 24 na dobę. Dziękuję też za prezent urodzinowy, na który załapałem się w niedzielę.

Już przed samym wyjazdem robicie ekstra robotę. Do usłyszenia, do zobaczenia za rok. Joasia, Marta z Francji, dziękuję w imieniu naszej francuskiej ekipy. Alicja, Adama, Adamy, The Black Lady oraz Stefka za najpiękniejszy festiwal świata. Jak zawsze cudownie, za szybko, za mało, intensywnie, już tęsknię, baterie naładowane. Napisała Marta Iluzionka. Eweliny występy pamiętam z poprzednich edycji festiwalu. Zawsze wywoływała we mnie ogromne emocje. Bardzo się cieszę, że mogę usłyszeć jej nową płytę na festiwalu. Ewelina jest jak barwny ptak z przepięknym głosem. Na koncert Orkiestry Dorosłych Dzieci czekaliśmy całą naszą ekipą pod sceną. Wiedziałam, że będzie pełen wzruszeń, ale to, co się wydarzyło, tego nikt z nas nie przewidział. Pokazaliśmy, że festiwalowa publiczność potrafi się zjednoczyć i być wsparciem dla Michała i jego taty. Pamiętajcie o moim Facebooku, wchodźcie i pomagajcie. Wielkie ukłony i podziękowanie za zorganizowanie najpiękniejszego festiwalu świata. Niespotykana atmosfera, cudowne koncerty, super skupiona SP i wszędzie życzliwi i kolorowi ludzie. Żal było opuszczać to miejsce, ale przed nami kolejny finał w Łodzi. Za rok znowu się widzimy. Pozdrowienia dla ciebie, Chodora, całej ekipy, do was Pruszkowa. A już słyszę te piski, zgrzyty, dźwięki. To special guest. A więc kolejna kapela, którą z Australii wzięliśmy po prostu, bo nam przysłała swoje nagrania. To teraz posłuchajcie, co tam się działo. Australijczycy opanowali małą scenę tylko z nazwy. Dajcie pogarek, bo warto.

rodzice, jeszcze będziemy was przyzwyczajali do tej muzy, bo jest po prostu bardzo nieziemska, ale warta tego, aby jej posłuchać. W tym roku zabrakło w naszej wiosce wyjątkowej osoby, Dominika, część sztabu, osoba wrażliwa na innych i zawsze gotowa pomagać, musiała zostać w domu. Choroba, która ją dopadła, bardzo utrudniała jej życie i mocno ją ogranicza, nie pozwoliła jej jechać na festiwal, a wiem, że Dominika bardzo żałowała. Możemy jej wysłać ciepłe myśli, dobrą energię i życzenia zdrowia. Ineska napisała, tak, Ineska, życzymy Dominice i myślę, że także ostatni muzyczny nasz werset będzie właśnie taki dla tych wszystkich, którzy może nie dojechali, nie mogliby z nami być, ale przekazujemy im moc serdeczności. Wargaz, wokalistka Mickey Way, moi drodzy, jest teraz w Polsce i jak mi napisano, była w Krakowie, chodziła po Tatrach, wrzuca filmiki z wakacji w Polsce na Instagramie, więc może gdzieś ją spotkacie, cały czas zachwycona Polską, a Orbit Culture załoga napisała coś takiego, że są oczarowani skalą oraz pięknym festiwalu, zapytali tylko: skoro tak się potraficie bawić, to jak wyglądają u was wesela? Chłopaki, jakbyście zobaczyli, jak u nas wyglądają wesela. Jeszcze są momentami bardziej fantastyczne, bo przecież Urwani z Wesela grali razem z Bum Bum Orkestry, a także czyli jakoś jeszcze Nicponie, oczywiście także, to są Nicponie, to jest coś, co brzmi niesamowicie. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Tak sobie jeszcze bujamy w tym wszystkim. Być może nie kapryśnie z ważnymi tematami, po prostu chcemy z wami być i muzycznie dzisiaj zakończymy tym momentem, kiedy już wam o tym mówiłem tydzień temu. Hodor skombinuje jeszcze 3 krzesełka, nawet 7, w sumie musi być, czyli żeby nas 7 usiadło na scenie. Usiedliśmy na scenie i wtedy zaczął się nieprawdopodobnie piękny spektakl. Dziękuję, że byliście dzisiaj razem z nami. Wszystkich całujemy, króliki tulimy do serca, koty głaszczemy i wszystkich was bardzo kochamy. Przed wami Mysłowic na najpiękniejszym festiwalu świata, który wy wszyscy razem, droga publiczności, tworzyliście razem z nami. Cześć, siema.

Zapraszam tutaj Mistrzowi. Zapraszam wszystkich tutaj, chodźcie do nas. Chodźcie do nas wszyscy. Mistrzowic. I moi drodzy. Chwilka uwagi. Tak sobie pomyślałem. Mogę prosić o krzesła? Siadajcie. Dla mnie jedno też. Siadajcie. Jeszcze parę krzeseł. Chodźcie tutaj. Mamy krzesła. I moi drodzy, teraz posłuchajcie mnie uważnie. To jest ten najtrudniejszy moment, kiedy kończymy dzień grania. Kiedy byliśmy świadkami niesamowitego, pięknego koncertu, kiedy ratowaliśmy kogoś, kiedy komuś pomagaliśmy. Panowie, tak, graliście na pierwszym, na drugim, zobaczcie, jak to się zmieniło. Stworzyliśmy piękny świat, piękne państwo, na te kilka dni pięknych ludzi. Dajcie mu gitarkę, pudłową, tutaj jemu, bo pięknie grałeś. Dawajcie gitarkę pudłową. Dobrze, i na zakończenie, ponieważ tak trudno wam się mówi dobranoc, bo jeszcze coś chcecie, a wam się to należy. To teraz uwaga, wszyscy razem. Jeszcze raz zaśpiewamy dla ciebie, po to, żeby spojrzeć na kogoś bliskiego i powiedzieć temu komuś, że go kochacie, że go lubicie, że go szanujecie, że chcecie być razem. A więc uwaga, zrobimy taki nieprawdopodobny koncert Unplugged. A wy sobie będziecie mu pomagali, albo nie, chcemy na was popatrzeć. Teraz wy dla nas będziecie występowali. Dobra, dajesz.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr Jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
5: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

Radio. Najlepszy rok na świecie.

Mam tu ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.